mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: David Guetta to taki człowiek, który dobrze, że z nami jest od samego rana. Słuchajcie, oczywiście RMF Max.
1: Mówimy wam od samego rana dzień dobry. Filip Kliber,
2: Natalia Kawałek,
0: Mateusz Marek.
2: No i razem z Davidem Guettą, no ja się czuję nastrojona na przykład do biegania, także nie wiem jak wy, ja biegnę po kawę.
1: A ja bym się nastroił do tego, żeby jeszcze puścić Rihannę. Co by
0: ja
1: na to?
0: Ja bym sobie postał i pobiegał w myślach, bo to też jest fajne.
2: To, no i to jest plan.
1: Póki co chodziłeś mi po głowie, a teraz jeszcze będziesz biegał.
2: Rihanna, don't

0: i to jest poranna moc, energia, której potrzebujecie. Wstawaj, nie udawaj, to Armin van Buuren i Everlasting. Tak bardzo zagramanicznie nam się zrobiło. Od tego nas macie w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą.
1: Italia, Espania i Grecja.
0: Si, senior, si.
1: Nie wiedziałem, jak jest Grecja po grecku. To najpopularniejsze kierunki, jeżeli chodzi o wakacje 2026. Z tego, co czytamy, najbardziej zyskują na popularności z kolei Albania albo Bułgaria. Z tego, co czytamy,
2: tak
1: samo w internecie.
2: Jest najpopularniejsze miejsce, gdzie byli wszyscy na wakacjach?
0: No.
2: No gdzie? No, w hotelu, nie?

0: Zawsze, zawsze dobrze brzmi o poranku. To kawałek In My Mind, to Dainoro, to Gigi D'Agostino w RMF Max. Nie śmiejemy się, tylko opowiadamy.
1: Legenda, legenda. Mordeczki, jesteśmy z wami od rana, żebyśmy się wszyscy świetnie bawili i pomysł na zabawę, Natalia, proszę bardzo,
2: przedstawmy. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest zabawa, bo to jest poważna sprawa, bo wakacje się już kończą, mamy ostatni piątek wakacji i ja to sprawdziłam. Ja sprawdziłam cały internet wzdłuż i wszerz i trzy razy nawet i przez te wakacje ani razu żaden portal nigdzie nie pisał o złotym pociągu.
0: A zawsze co wakacje złoty pociąg wracał.
2: Dokładnie.
0: To prawda.
2: Wracał jak złoty pociąg. To jest niesamowite.
1: I w związku
2: co, nie wiadomo co właśnie. No.
1: Jest pytanie, słuchajcie, uzupełnijmy braki, wypełnijmy lukę.
2: Dopełnijmy przepowiednie.
1: Nagrajcie nam na Messengerze RMF Max albo na Instagramie głosóweczkę. Gdzie jest złoty pociąg?
2: Czekamy. Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie, to mogą być plotki, to mogą być potwierdzone informacje. Chcemy ruszyć z poważnym śledztwem jeszcze przed godziną 6.
0: Jesteście najlepszymi reporterami RMF Max. Poranna ekipa zawsze da radę. Gdzie jest złoty pociąg? Głosówka.

0: Dawid Podsiadło, Zamula, ale jeszcze tylko troszkę. Zresztą Zamula bardzo ładnie i za to jesteśmy mu wdzięczni. Na błysk w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Ale ekipa RMF Max reporterów jest od samego rana gotowa za to, żeby relacjonować, gdzie może być złoty pociąg, bo siedzimy i zastanawiamy się od samego rana w ten ostatni piątek wakacji.
4: O co chodzi
3: z tym złotym pociągiem, nie?
4: Nie mam w plecach, nie wiem.
0: Zobaczyłam dzisiaj nagłówek, bo otworzyłam przed momentem gazetę i jest nagłówek, że pociąg nam odjechał, ale nie chodzi o złoty pociąg, tylko jakieś tam olimpijski, medale, coś tam.
3: Ale za to Robert może mieć trop. Posłuchajcie Roberta.
5: Ja bym sprawdził za lodówką. U mnie jak czegoś długo nie ma, to pewnie sam przeznajduje się za lodówką.
6: No, no pewnie byku, albo pralka wciągnęła, wiadomo.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale pralka to by wciągnęła, no nie wiem, max dwa wagony.
3: Z
0: a co z resztą?
3: No właśnie, to jest to pytanie.
0: Pół zagadki rozwiązane, co z resztą? Ja się
3: 7 po 6.

0: 6.15, najlepsze hity przez cały dzień w RMF Max, to Robin Schulz i Barbs z numerem Better Times. No ale właśnie, jest 6.15.
1: No nie, słuchajcie, niesamowite rzeczy na niebie, zaćmienie księżyca, krwawy księżyc, coś, co się dzieje raz w roku.
2: Nie, no, Perseidy już były,
1: księżyc. No i tu właśnie taka historia, że ten księżyc też już był.
2: No, więc... no właśnie, tak nieśmiało chcieliśmy wam dać cynk, że no kochani, przespaliśmy to wszyscy razem, ale spoko, tak jak to zwykle bywa o tej porze dnia, czyli tak bardziej w nocy niż w dzień, to było tak z grubsza ciemno, no.
0: I tak byście nic nie widzieli i byście nie wrzucili tego na Insta. A, dajcie spokój.

0: jak wakacje last minute.
1: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato!

0: To jest piosenka dla wszystkich słuchaczy RMF Max i dla słuchaczek oczywiście też. Wszyscy macie styla i wszyscy jesteście fajni.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
0: Co się śmiejecie?
3: Nie, to prawda. Nie.
0: Tak jest, ja mówię same fakty, szczera prawda, prosto
3: ja się
0: w oczy i mikrofon.
3: Po prostu.
4: Język faktów.
0: I to dokładnie, jest ze
3: wszystkich
0: taki
3: języków
0: wybieram.
3: Wybraliśmy, ale też przy okazji wybraliśmy internety, więc baczność. Ponieważ jest koniec Pantery po 30 latach.
4: Co
3: Pantera, dla tych wszystkich, którzy nie są wtajemniczeni w wojskowe tematy, to jest kamuflaż i wojsko w końcu zmienia ten kamuflaż i będzie zupełnie nowe umundurowanie.
0: Czekaj, czy chodzi o te zielone takie ciapy, co mają na spodniach?
3: Dokładnie, to
0: okay,
3: o to chodzi.
0: I to się zmienia.
3: Tak jest.
0: A nowa jakie, kolekcja wchodzi, rozumiem.
4: Jakie będzie nowe umundurowanie? Patrzę, tak patrzę, przyglądam się, kurczę, i nie widać. Dobry ten kamuflaż.
1: Pamiętaj. Słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Idealny na grzyby. Po prostu, więc jeżeli chcecie być niewidoczni na grzybach, nowy kamuflaż wojskowy. Tobi Romeo.

0: najfajniejsze rzeczy w życiu to są takie rzeczy, na które trzeba trochę poczekać, na Martina Garrixa i Eda Sheerana. W sensie na wypuszczenie tego numeru trzeba było poczekać parę dobrych lat, bo panowie się troszeczkę zagapili, ale słuchajcie, 6:39 i są takie rzeczy, na które o poranku też bardzo czekacie.
1: Wiemy, że czekacie na to, żeby się z nami pobawić, bo wy uwielbiacie nam wysyłać głosówki i bez was absolutnie ten program nie istnieje, więc...
2: I masz okazję wbić się teraz na antenę, a sprawa jest prosta, która poprawi wszystkim samopoczucie i zdrowie.
1: Co chodzi?
2: Chodzi
1: trzeba...
2: o... ziewnięcie.
1: Trzeba sobie ziewnąć, człowieku. Nagraj nam, jak super fajnie ziewasz. Zobacz, jakie to jest proste, bo wchodzisz na Facebooka RMF Max albo wchodzisz na Instagrama RMF Max, nagrywasz nam głosówkę po prostu jak ziewasz, a my potem to puszczamy na antenie. To będzie super program.
2: I wiedziesz, jaki zadowolony, jak będziesz wiedział, że cała Polska se ziewnęła akurat przez ciebie.
1: Dzięki tobie. Nagraj głosówkę.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
2: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: danych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.

0: szczęście to wszędzie jest tło.
1: Dementujemy, nie ma smogu dzisiaj w Warszawie, wszystko jest G. Tamagotchi w RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
4: Gramy dobre numery, jest gramy. Ekstra, jesteśmy z ekipą RMF Max. Tak. Słuchajcie, ale też mamy dla was zabawę, która sprawia, że człowiek jest zdrowy, rześki i pobudzony.
1: Może tylko troszkę głupio wygląda przez moment, ale nie szkodzi.
5: Ale proszę was.
1: O tej porze nikt nie widzi.
5: Trzeba sobie ziewnąć, bo taka jest pora, że my wszyscy ziewamy, tym bardziej, że jest piątek, więc posłuchajcie, jak ziewa Monika. Jeżeli teraz ziewnąłeś albo ziewnęłaś, to podziękuj Monice tak. Też przy okazji.
1: Aż mi łzy do oczu napłynęły dzięki Słodziutko. Monika, to było super ziewnięcie.
5: Robert?
1: Robertur!
4: Diagnoza jest taka dwojaka, nie wiadomo czy to z ziewania, czy po prostu plecy go bolą.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: To jeszcze się trzeba przeciągnąć.
5: Peseloza, po prostu.

0: Rozpędzamy się o poranku, to już 6:56 w RMF Max. Abiście kończy swoje Waiting for Love, ale ty absolutnie nie kończ, tylko zostań. Za chwilę Flash, sport i pogoda w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Nowy samochód w wyjątkowej cenie? Poznaj limitowaną wersję Skoda Easy. Teraz Skoda Scala Easy już od 81 100 zł. To więcej wyposażenia w standardzie i jeszcze więcej korzyści. Wszystko w atrakcyjnej cenie. Wybierz Skodę Easy i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Liczba egzemplarzy jest ograniczona. Więcej szczegółów u naszych doradców. Odwiedź salon Skoda Autorud. Kielce Krakowska 283. Radom Wernera 59.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: RMF Max, znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Nie spodziewałam się, powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak wyszło.
6: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Poranny dzień dobry, jest godzina 7 w RMF Max. Czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nega, zaczynamy. A wyjeżdżamy z wami na drogi o poranku utrudnienia na Krajowej 74 w Ćmińsku w Świętokrzyskiem na odcinku Piotrków Trybunalski Kielce. Zderzyły się dwie ciężarówki. Tuż po północy w Kijowie ponownie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Był to już 13 taki alarm w ciągu minionej doby, co jest rekordem od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. W ataku Rosjanie użyli dronów i pocisków balistycznych i manewrujących. Już ponad 500 turystów ewakuowano z zagrożonych terenów Tybetu. W regionie nie utrzymuje się stan podwyższonej gotowości. Służby obawiają się kolejnych powodzi. Liczba ofiar wzrosła do co najmniej 469. Wracamy do kraju. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Prokuratura, co ważne, zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na poczet przyszłych odszkodowań dla poszkodowanych klientów Zonda Krypto.
3: Jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa.
2: Potwierdza minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. We wtorek początek nowego roku szkolnego. Uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów. Wprowadzenie zakazu to, zdaniem nauczycieli, dobra decyzja.
4: Pierwszy problem w szkole to telefony. Wymykanie się do toalet z telefonami, ściąganie z telefonów, sprawdzanie sobie pracy na sztucznej inteligencji.
5: W tym momencie no to jest jednak jakiś komfort pracy dla nas nauczycieli. Wiemy, gdzie te telefony są i czego wymagać. I dlatego bardzo się cieszę.
2: Mówili nauczyciele jednej ze szczecińskich podstawówek. Dzisiaj warto było wstać wcześniej i spojrzeć w niebo. Ci, którzy to zrobili, mogli oglądać częściowe zaćmienie księżyca. A jeżeli przespaliście ten moment w mediach społecznościowych, zobaczycie wiele pięknych ujęć tego zjawiska.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok awansowali do fazy ligowej europejskich pucharów. Lech w rewanżu zremisował 2-2 z FC Tun. Jagiellonia pokonała 2-1 Iberię Tbilisi. Natomiast w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadły Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Polskie siatkarki wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 w swoim czwartym meczu grupy A Mistrzostw Europy.
6: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna.
2: Mówiła przyjmująca naszej kadry Martyna Czerniańska. A dziś Polki w ostatnim spotkaniu grupowym zmierzą się z Turcją.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Co szykuje dzisiaj Aura? No to będzie dzień, który bardziej będzie przypominać środek lata, a nie końcówkę wakacji. Przez większą część dnia ma być pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Dopiero na zachodzie po południu mogą pojawić się przelotne upady, a miejscami burze. Na termometrach całkiem niezłe wartości, od 23 w Suwałkach i Olsztynie, 26 stopni w Warszawie do nawet 31 stopni w Zielonej Górze. Miejscami będzie wiał porywisty wiatr.
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Gramy hity na maksa.
7: Są 4 minuty po godzinie 7. Natalia wyciągnęła z plecaka gumki, kulki i jedno pytanie mam. Czy ty je kupiłaś w muzeum, czy skąd?
8: Ja je wygrałam.
7: Ona je wygrała.
8: Wygrałam.
9: O nie, to myśmy je wygrali.
7: To tak, to my.
9: I wy.
7: Dzień dobry, wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
8: Natalia Kawałek
9: i Mateusz Marek.
8: I gumy kulki.
7: 5 po 7, topiki Becky G już teraz.

0: Przywołujemy najlepsze wspomnienia najlepszymi hitami, które doskonale brzmią przez cały dzień. Fragma i to Kas Miracle na 11 minut po godzinie 7, ale teraz to dopiero posłuchajcie.
1: No.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
1: Przeglądamy dla was internet, żeby były ciekawostki. Beka do pracy i na cały dzień. Słuchajcie, Donald Trump stwierdził, że zmieniamy nazwę jeziora.
0: A co?
1: Nazywało się jedno z wielkich 5 jezior w Ameryce Ontario.
3: I co, już się nie nazywa?
1: Nie, zmiana, skreślamy, grubą kreską odkreślamy. Niech się teraz nazywa Jezioro America.
0: No pięknie, po polsku.
1: Make
0: też.
1: America Lake Again.
3: Nie, ale to sprzedawcy magnesów, pamiątek, no i ciupak przede wszystkim. Tych wszystkich z napisem Jezioro Ontario są teraz totalnie załamani.
0: Ojej.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ale wiecie, co jest super? Że on z tą rewolucją zdążył przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, zdążą wymienić podręczniki.
0: Oh my god. 12 po 7.

0: Ło, ale ten poranek. Poranek leci. Alan Walker i Faith Ava Max. 20
1: leci, a nawet kopie, tak
0: po godzinie 7. O, kopie i to mocno, ale to wiadomo. Tak działa podwójne espresso, które wam serwujemy od samego rana. Przy okazji informując was o komarach, bo komary to jest coś, co w sumie może i zniknęło, ale nie wiadomo, czy nie wróci.
2: No nie no, kochani, przeglądamy internet, żeby były ciekawostki i okazuje się, że już teraz polowanie na komary nocne będzie odbywało się ze wsparciem, bo wynaleziono... Kurczę, naprawdę.
1: Nocne wsparcie dla ludzi chyba, nie
2: jest,
1: dla komarów, nie?
2: Ma być takie po prostu, no, takie działko laserowe, które śledzi komara po pokoju i go go rozpykuje. Wow. Także przyszłość się zbliża, miały być latające samochody, a jest taki terminator na komary, no.
1: Słuchajcie, pomyśleć, że ludzkość tyle poświęciła, wiecie, no bo to jest praca, to jest projektowanie, wdrażanie. Wszystko poświęciła, żeby czymś zastąpić zwykłego klapkę. Co z klapkiem było nie tak?
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa MacTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wygraj na powrót do szkoły z Galerią Echo. Zarejestruj w apce Paragon na minimum 150 zł i wygraj na scenie nawet 200 zł na karcie podarunkowej lub gadżet, który spersonalizujesz podczas warsztatów i wyruszysz w nowy rok szkolny ze stylem. Zapraszamy 29 sierpnia od 11 do 19.
7: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj!
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Kielce, Zagnańska 27.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku-Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
4: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
1: Na lody.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max.
5: Lato na maksa.
6: Lato na maksa.

0: Złoty numer, złoty chłopak, złota ekipa Mrozu, złoto w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: No to miło, sympatycznie już było. Teraz niestety temat, który trochę boli i nas trochę zaskoczył z rana. I wydaje mi się, że no większego pobudzenia to my dzisiaj nie dostaniemy. To jakie dyskusje się tutaj pojawiły, to słuchajcie, to jest szok. Okazuje się, że mimo, że jest wrzesień, to już te, znaczy jeszcze nie ma, ale zbliża się wrzesień, to studenci mają coraz większy problem ze znalezieniem lokum. Podobno brakuje setek tysięcy miejsc w akademikach, nawet 400 tysięcy łóżek.
4: Moja propozycja? Niech się wyprowadzą z akademików najpierw ci, co siedzą tam przez 15 lat.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale słuchaj, jeśli zaczynasz w tym roku studia, nie martw się, czasem brak mieszkania to naprawdę jest najmniejszy problem, z jakim sobie poradzisz.
3: To warto podkreślić. Poradzisz sobie na pewno.
4: Intercity. Co to będzie? Self-aware, 7.31.

0: Lecimy, nie śpimy, Bibi Rexa i David Guetta już kończą. A my się dopiero rozkręcamy, jest to 20 minut do godziny 8 i to jest ostatnia szansa na to, żeby w RMF Max zgarnąć bilety na Fire Festival.
1: No bo fajni ludzie słuchają RMF Max i mamy je dla was, dla ciebie i dla twojej ekipy. A dzisiaj wiadomo, no startuje BDS, Kukę, Problem, Alan Walker jutro, DJ Sting w niedzielę. Jest o co powalczyć, a zabawa no, jest sama muzycznie prosta.
2: No więc kochani, jeżeli macie chęć wybrać się na Fire Festival, no to sprawa jest prosta. Szukamy tytułu piosenki o tym, co teraz robisz. A że jest rano, możecie robić bardzo różne rzeczy i bardzo was prosimy o kreatywność. Wymyślcie coś takiego, co nas po prostu zwali z nóg.
0: Ludzie, ale wy jesteście najlepsi. Ekipa RMF Max zawsze daje radę. Napisz nam wiadomość na Facebooku albo na Instagramie, zwłaszcza jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś. To jest ważna informacja. Napisz nam wiadomość na Facebooku, tytuł piosenki o tym, co teraz robisz.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
9: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
10: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
9: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
10: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Party!

0: RMF Max. Sponsorem programu Max Party jest właściciel całorocznego halowego toru kartingowego E1 Go Kart, Kielce Ściegiennego 513. Wpadaj do Lidla po niskie ceny już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Na podwórku,
6: na imprezę,
7: na koncert.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
10: Lato na maksa.

0: Alex Warren i jego Passenger. Człowiek od razu się uśmiecha, ale też dlatego, że może wygrać bilety na Fire Festival.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Właśnie miałam mówić, że Alex Warren się cieszy, bo ten Passenger ma bilety, ale my też mamy bilety, tylko nie na autobus, nie na tramwaj, nawet nie na pociąg, ale na Fire Festival i to fajne bilety, na fajny line-up i wiemy chyba, do kogo mają szansę trafić.
0: Być może one powędrują do Artura, tylko najpierw Artur musi powiedzieć tytuł piosenki, o który pytaliśmy, który jednocześnie opisuje twój poranek. Artur, co to jest za piosenka?
4: Cześć, witam wszystkich. Mieszanie jajecznicy przy żony spódnicy.
3: Czy spódnica żony ucierpiała w tym zdarzeniu?
4: Nie, nie, na szczęście nie, ale jajecznica już gotowa.
0: Ale wiadomo, że przy okazji Artur na pewno jest spod Legnicy. Ale nie będziemy o Legnicy rozmawiać teraz, Artur, tylko będziemy rozmawiali na tematy wydarzeń, które się wydarzyły wczoraj. Quiz wiedzy z wczoraj. My zadajemy dwa proste pytania, ty odpowiadasz i jeżeli odpowiadasz dobrze, to my dajemy ci 4 bilety na Fire Festival. Gotowy?
4: Gotowy, jak najbardziej.
5: Wczoraj Tymoteusz Puchacz, który gra w Sabah Baku w drużynie z Azerbejdżanu, dowiedział się, że zagra w Lidze Mistrzów, między innymi z Barceloną, Arsenalem czy Manchesterem United. W związku z tym pytanie. Pokaż, jak robi sowa.
3: Pięknie zapuchane.
0: Dobrze. Brzmi jak puchacz, no rzeczywiście. Drugie pytanie.
3: Wczoraj internet zapłonął. Okazało się, że aktorka Joanna Jabłczyńska nie zagra w kontynuacji komedii romantycznej nigdy w życiu, chociaż miała tam zagrać. Pytanie do ciebie. Z czego robi się jabłecznik?
4: Jabłuszek.
0: No z jabłuszek, tak jest! Artur, lecisz...
4: Ale jeszcze co do jabłecznika, wczoraj też był robiony.
3: No, to masz na świeżo. Idealnie. Quiz wczoraj tak nigdy jest. Nie jest bardziej aktualny niż to. No.
0: Artur, jajecznica i jabłecznik, mniam.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: A u nas już teraz Zalia, która też na Fire Festiwalu się pojawi.

0: Tak, żeby się dobrze wchodziło i spokojnie do pracy przede wszystkim. Zalia i Tylko kochaj mnie. Jest 5 minut do godziny 8, a to oznacza, że za chwilę Flash, Sport i Pogoda w RMF Max. Koniecznie posłuchajcie. RMF Max.
1: Reklama. Gotowa na powrót do szkoły?
2: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Puptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: I po reklamie.

0: Ósma na zegarach, to znak, że w RMF Max czas na najświeższy flash, sport i prognozę pogody. Kinga Nega, zaczynamy. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Alerty zostały wydane dla południowo-zachodniej Polski, gdzie temperatura ma wzrosnąć do 31 stopni. Alerty mają obowiązywać od południa do 20. Od 10 września w Polsce ponownie będzie można zaszczepić się przeciwko COVID-19. Do naszego kraju trafiła już nowa wersja preparatu. Kto będzie mógł z niego skorzystać?
1: Będzie jeden warunek. Skończone 6 miesięcy. Ten preparat będzie podawany bezpłatnie i dzieciom, i dorosłym w przychodniach i w aptekach. Pierwsza partia nowych szczepionek przeciwko koronawirusowi trafi do aptek najpóźniej 10 września, a kolejna, jak ustaliłem, 2 tygodnie później. Jeszcze wcześniej, bo w przyszłym tygodniu rozpocząć mają się szczepienia przeciwko grypie.
0: Tyle Michał Dobrołowicz. Teraz kolejna odsłona sporu Stanów Zjednoczonych z Kanadą. Donald Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryka.
2: Za sporem o nazwę jeziora Ontario stoi coraz ostrzejszy konflikt handlowy między USA a Kanadą. Donald Trump zaatakował premiera Ontario Daga Forda, zaliczając go do klaunów, a Ford odpowiedział znacznie ostrzej, nazwał Trumpa nieudacznikiem i stwierdził, że prezydent może go pocałować w... wiadomo co.
0: Wiadomo, tyle Paweł Żuchowski. Ja tylko dodam, że nazwa jeziora Ontario ma więcej niż 400 lat. Jest starsza od na przykład deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Jutro w Juracie rozpocznie się weekendowe spotkanie młodzieży z prezydentem Karolem Nawrockim i pierwszą damą. W wydarzeniu ma wziąć udział ponad 800 osób w wieku od 18 do 26 lat. W programie debaty, spotkania, zajęcia sportowe i koncerty. Dużo kontrowersji wzbudził udział Skolima. Część komentatorów skrytykowała zaproszenie piosenkarza kojarzonego z muzyką rozrywkową i wulgarnymi tekstami na wydarzenie organizowane przez Kancelarię Prezydenta. Jeszcze krótka informacja z dróg. Są utrudnienia na Krajowej 10 na odcinku Toruń-Lipno w miejscowości Złotopole. Zderzyły się dwie osobówki. Wprowadzono tu ruch wahadłowy.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: No jest wielka radość. Dwa polskie kluby wywalczyły awans do piłkarskiej Ligi Europy. To Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jaga pokonała wczoraj 2-1 Iberię Tbilisi.
4: Przebrnęliśmy przez te eliminacje i zagramy w Lidze Europy. No, świetne to jest.
0: Mówił naszemu reporterowi Robertowi Bońkowskiemu trener Jagi Adrian Siemieniec. W czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadły za to Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Polscy koszykarze przedłużyli znakomitą passę w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni pokonali w Rydze reprezentację Izraela 106-86. W Krakowie ostatni sprawdzian przed Euro rozpoczną polscy siatkarze o 20:30. Zmierzą się ze Słowenią.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Koniec wakacji, ale na pewno nie lata. Przed nami ciepły i w wielu miejscach bardzo pogodny dzień. Słońca dzisiaj nie zabraknie, chociaż na zachodzie po południu i wieczorem może delikatnie pokropić. Dziś można założyć przewiewne ciuchy. 23 stopnie w Suwałkach, 24 w Gdańsku, 26 w Warszawie, a najcieplej na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W Krakowie prawie 30 stopni, w Zielonej Górze 31. No a w weekend, jak to często bywa, pogodowe niespodzianki, będzie już chłodniej i w wielu regionach z przelotnymi opadami.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
6: RMF Max. 3 minuty po 8 to jest ostatnia szansa, żeby się rozbudzić i lato też nam daje ostatnią szansę, moi drodzy.
7: Jeżeli chcecie wywieźć pranie do kogoś, to najlepiej dociecie do Krakowa. Tam będzie dzisiaj najcieplej.
8: A prasowanie dalej w domu.
7: Dub Dogs, How Does It Feel, a to Wstawaj, nie udawaj. Siema.

0: Kochani, ja wiem, że ten numer się bardzo wkręca. Florida, T-Pain, kawałek Low, ale tak jak panowie tam rapują, nie schodźcie nisko, bo jeżeli pamiętacie, kiedy ten numer wychodził, to wam coś może strzelić w kolanie, w krzyżu. A do fizjoterapeutów są kolejki, wiemy coś o tym.
1: Tak, tak.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
1: Poranek w RMF Max bawi i uczy i też tak przyglądamy jest. Dla was internet, żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie, z ciekawostkami. Do Polski się zbliżają upały, tak? Będzie cieplutko.
4: Ma wiadomo, być.
1: Ale no też jest dramatyczna sytuacja we Włoszech. Jest tam bardzo gorąco, do 45 stopni na Sycylii, a w nocy nawet 33 stopnie. Za to wyobraźcie sobie, nawet nie przypominajcie czegoś, nie angażujmy się w to, ale
4: ludzie,
1: tak jest.
4: Przede wszystkim trzeba przestawić łóżko, żeby nie było w kącie.
1: Czemu?
4: Bo tam jest 90 stopni.
1: Yes.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.
4: Czy mam teraz wypuścić taką ciszę? Świerszczę? Czy...
1: Nie, niech leci i fuka jej liwka.
4: Chcę więcej, 10 minut po godzinie 8. Pamiętajcie o tym łóżku. Przestawcie je sobie. Pod wentylator, wystarczy.
0: Filip, co my byśmy bez ciebie zrobili? Naprawdę, ja nie wiem.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Wiemy, że stukacie w kierownicę, wiemy, że śpiewacie. Bo tak działają właśnie hity na maksa, które gramy wam przez cały dzień. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine, 20 po 8, RMF Max i roboty.
1: Słuchajcie, właśnie może wszystko jest dobrze, ale nie u robotów. Za nami drugie igrzyska olimpijskie robotów humanoidalnych. One tam miały bardzo różne zadania. Był na przykład chiński robot, który przebiegł 100 metrów szybciej niż Usain Bolt. Ale ja bym się chciała skupić na zupełnie innym robocie. Podczas konkurencji podnoszenia ciężarów robot próbował podnieść sztangę o wadze 15 kg. W momencie próby uniesienia tej sztangi nad głowę, jego stawy kolanowe i serweromechanizmy odmówiły posłuszeństwa i się rozładował na amen.
2: Wyrobotował się, tak?
1: Wyrobotował się świata.
2: Ja to widzę.
3: I feel you, bro. No, jeszcze nigdy roboty nie były tak blisko ludzi. Ludzi po 30.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
5: Reklama.
4: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
7: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TEB Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
11: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage 20 kg, jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
14: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max.
19: Lato na maksa.
20: Lato na maksa.

0: I Rose'ów to jest to, co kochamy najbardziej. Odzywają się w nas bardzo nostalgiczne nuty. Stereo Love, Edward Maja, Wika i Gulina. Swoją drogą piękną grzywkę wtedy miała taką gęstą. Wszystkie chciałyśmy taką mieć.
1: A teraz jest 8.29.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
0: To była naprawdę piękna grzywka. Teraz sprawdzałam.
1: Aha, najpiękniejsza. No.
3: A my tak. Do najlepszych ludzi w RMF Max w poranku. Przeglądamy internet, badamy ciekawostki i różne hece, żebyście mieli o czym przybekować. Słuchajcie, w Armenii miała powstać figura Jezusa. Największa, the biggest on the world.
0: Biggest Jesus.
3: Jeszcze większa niż u nas w Śpiewodzinie.
1: No i
3: ale
1: co?
3: Okazało się, że fundator tej budowy, miliarder, no niestety został aresztowany za jakieś przekręty i maklojety.
1: O mój Boże. No i chciał odkupić swoje winy i co? No i nie odkupił.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: No tak miało być.
3: Miało być.
0: Słuchaj, bo nie wszystko w życiu można kupić. Tyle chciałam powiedzieć.
1: Znaczy winy chyba można, ale... Ostatni dzień lata. Gibbs i Go for Money. 8.30.
0: Właśnie, for money. To w temacie zostajemy, no.
1: Zróbcie głośniej.

0: Znany przez absolutnie wszystkich Jason Derulo i jego hit tych wakacji, czyli Mi Chico w RMF Max.
1: I to jest numer, do którego bardzo dobrze się robi rzeczy różne. Na przykład,
0: to są mądre słowa.
1: Wydaje mi się, że może się do tego dobrze jechać na rowerze.
0: Może.
1: A mówię o tym dlatego, że mamy takiego świra, Marka, pana Marka Rupińskiego, który został mistrzem świata, uwaga, w ultrakolarstwie i przejechał 3600 kilometrów w 218 godzin.
2: Co? 3600? Ale to na elektrycznym rowerze.
1: Tak, tak, Mateuko, na elektrycznym. Aha,
0: no. elektrycznym.
1: Tak, tak.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
4: Wygraj na powrót do szkoły z Galerią Echo. Zarejestruj w apce Paragon na minimum 150 zł i wygraj na scenie nawet 200 zł na karcie podarunkowej lub gadżet, który spersonalizujesz podczas warsztatów i wyruszysz w nowy rok szkolny ze stylem. Zapraszamy 29 sierpnia od 11 do 19.
5: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
7: Lato na maksa.
8: RMF Max.
9: Lato na maksa.
7: Lato!

0: buja, ale to leci. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max. Tak wygląda Wstawaj, Nie Udawaj, Sylwia Bampa i One Tonight.
1: A w RMF Max zupełnie jak w Max Trixie też masz dwie opcje, ale u nas dla odmiany obie są dobre. Chodzi o opcję na wygranie 15 000 zł.
2: Ostatni piątek tych wakacji, więc musisz zdecydować. Wysyłasz zgłoszenie SMS-em, czy wchodzisz na rmfmax.pl.
0: Takiego zakończenia wakacji jeszcze nie miałeś, jeszcze nie miałaś. Tylko jedno zgłoszenie, a ty już jesteś w grze o 15 000 zł.
1: Do naszej zabawy wchodzisz SMS-em za 369 o treści MAX na 7327 albo przez stronę rmfmax.pl i już jedno takie zgłoszenie wystarczy. No i Morfeusz, mógłbyś powiedzieć, o co wszyscy grają tutaj?
3: Mateusz.
2: 15 000 zł możesz wygrać, tylko musisz

0: The Weeknd, Save Your Tears w RMF Max i to jest bardzo dobra rada, szczególnie, że tak, weekend za chwilę i łzy oszczędzajcie, bo kto wie, co w ten weekend się wydarzy, na pewno coś pięknego.
1: A kto wie, co się wydarzyło na świecie?
2: Ja powiem.
3: Nasi najlepsi reporterzy i prezenterzy Flesza.
1: Z ust mi to wyjąłeś, a za chwilę właśnie Flesz i pogoda w RMF Max. Zostańcie, za chwilę 9:00.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: I po reklamie.
21: Tak brzmi lato na maksa.
22: RMF Max. Lato na maksa.
23: Lato na maksa!
24: Krótko o tym, co ważne, czyli Flash RMF Max o 9:00. Michał Michta, zaczynamy. A na początek miejskie tężnie, które tężniami nie będą. Tak stało się już w Krakowie. Zamiast wspierać zdrowie, szkodziły. W stolicy Małopolski przy tych obiektach pojawiły się nowe regulaminy. To po tym, jak nasz reporter Przemek Błaszczak ujawnił wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Rolniczego.
0: W nowym regulaminie tych obiektów nie ma ani słowa o tym, dlaczego tężnie nie są już tężniami. Nie ma informacji o zanieczyszczeniu solanki.
1: Natomiast jest napisane, że nie są to obiekty lecznicze, że są to obiekty małej architektury i że wchodząc na teren tych obiektów robimy to na własną odpowiedzialność.
0: Zalecana jest również konsultacja z lekarzem przed inhalacją w obrębie takiej instalacji.
24: Tyle od naszego reportera.
22: Słuchacie RMF Max.
24: We Fleszu o 9:00 teraz ważne informacje z dróg. Nadal są utrudnienia po nocnym wypadku w Ćmińsku na 70C4. Jak już informowaliśmy o poranku, tam doszło do zderzenia dwóch ciężarówek.
2: Trwają ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia. Z uwagi na obrażenia obaj kierujący trafili do szpitala.
24: Przekazuje Jacek Borek z policji. W tym miejscu obowiązuje teraz wahadło. A u nas szybka zmiana tematu. Teatr Żeromskiego 1 września oficjalnie rozpocznie nowy sezon.
3: I jesteśmy w niezwykłym momencie przepinania teatru spod Urzędu Marszałkowskiego pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
24: Mówi nam Jacek Jabrzyk, nowy dyrektor Kieleckiej Sceny Dramatycznej. Dodaje, że sezon będzie intensywny.
3: Będziemy mieli 6 premier, będziemy mieli Międzynarodowy Festiwal Teatralny, mnóstwo imprez towarzyszących.
24: Pierwsza premiera, Powrót Odysa, zaplanowana jest na grudzień. A na koniec jeszcze przenosimy się do Buzka Zdroju. W ten weekend miasto będzie tętniło życiem. Przed nami Dni Buzka. Już jutro na scenie przy Centrum Kultury wystąpi Bryska, a w niedzielę Kult.
21: Weź sprawdź.
22: Zaraz pogoda w RMF Max.
21: Zaraz pogoda w RMF Max.
24: Piątek będzie gorący. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni w okolicach Sandomierza przez 27 na przeważającym obszarze województwa świętokrzyskiego do 28 w rejonie Buzka, Pińczowa, Jędrzejowa czy Włoszczowy. W ciągu dnia bez deszczu. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Ciśnienie w drugiej części dnia zacznie spadać, dlatego czuć możemy się wtedy senni i zmęczeni. Także biometr zmieni się na niekorzystny.

0: No, Biometos, na szczęście dobry i trzymamy dobrą formę od samego rana i przez cały dzień z wami.
1: Ale powoli się już żegnamy, wstawaj, nie udawaj, to by było na tyle od nas.
0: Tak, ale było fajnie. No
1: bardzo
0: i przypominamy,
1: fajnie,
0: że niedziela będzie.
1: Będzie niedziela.
0: Będzie handlowa niedziela. Mhm.
1: Kim był handlow, to wciąż nieustalone, ale pamiętajcie, zakupy robić można.
2: Dobrego piątku, pa.
0: Na razie. Stay

0: Daddy Talk, ale Farben Ireny w RMF Max chwilę po dziewiątej. Gratuluję!
1: Gratuluję również bardzo serdecznie, brawo!
0: Dotrwaliśmy do piątku, drodzy państwo, mamy to!
1: No, znaczy jeszcze niby do weekendu ostatnia prosta, ale co to, my nie damy rady? No.
0: W końcu to lato na maksa. Dawid Miązek
1: i Karina Nicińska i spędzamy z wami czas do 12:00, bardzo przyjemny.
0: Kajko i Max Magnum już teraz. Dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
11: masz. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz i

idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

0: No i tego to się nie spodziewaliście, prawda?
1: Moja panienka w RMF Max, od razu wspomnień czar, jakie to były piękne wakacje.
0: Ojej. No właśnie, też nikt się nie spodziewał nadejścia końca wakacji. To przywaliło w nos po prostu jak ściana, chociaż jeszcze ostatnie dni mamy.
1: Od poniedziałku biała koszula, tornister, kanapki spakowane.
0: Chyba, że jesteś studentem, to inna
1: bajka. No, ale mamy jeszcze tą chwilę. Wykorzystajmy ją totalnie na maksa.
0: Oczywiście, wyciśnijmy resztę wakacji jak cytrynę, ale jeżeli już przy takich podsumowankach wakacji jesteśmy, no to słuchajcie, takie pytanie do was mamy. Gdyby wasze wakacje były filmem.
1: To jakim?
0: Tak, to jaki miałby tytuł?
1: Na przykład, jeżeli mieliście bardzo deszczowe wakacje, to taki koszmar z ulicy Wiązów, ale powiedzmy to wersja Ustka albo Międzyzdroje.
0: A nie, to deszczowa piosenka lepiej.
1: No chyba, że w tym momencie patrzycie na stan konta po wakacjach, to dla mnie osobiście to jest jakieś paranormal activity.
0: A jak się dowiadujemy, że już za chwilę koniec wakacji, to wjeżdża krzyk.
1: 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Czekamy na wasze tytuły.
0: To mogą być tytuły filmów istniejących, a możecie je sobie sami wymyślić. To może być, wiecie, koszmar, ale z istebnej, nie?
1: 3001 Messenger RMF Maxy i gadżety jeszcze wakacyjne na pewno dla was znajdziemy.
0: Nie zmarnują się.

0: Happiness is so sad w RMF Max, ale Dawid, wyobrażasz to sobie?
1: No,
0: tak?
1: Co?
0: Tak nic nie zrobić.
1: To sobie wyobrażam.
0: A zarobić. Na przykład 15 tysięcy złotych jeszcze dzisiaj, tak jakbyś zobaczył na koncie.
1: Że tak wjeżdża znienacka, no, tak?
0: Nie, po prostu.
1: No to przecież takie rzeczy się nie dzieją.
0: A pokazać ci?
1: Dawaj.
0: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
1: Dobra, dobra, cofam, faktycznie dzieje się, takie rzeczy się zdarzają, to regularnie się zdarzają w RMF Max i w zabawie Casa de Palma przecież.
0: A w dodatku, no, masz ósemkę w numerze telefonu?
1: Mam.
0: A dwójkę masz?
1: Dwójki nie mam.
0: No to patrz, a te osoby, które mają i dwójkę, i ósemkę w numerze telefonu,
1: to jeszcze pewnie teraz mają większe szanse.
0: 1300 razy większą szansę na zgarnięcie 15 tysięcy złotych.
1: No to do roboty, tu nie ma na co czekać. Sprawdzajcie, numer telefonu swój, macie dwójkę, macie ósemkę, wysyłajcie koniecznie teraz do nas SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo wbijajcie na rmfmax.pl jak najszybciej, bo to tylko 8 minut potrwa. I uwaga, jak nie macie ósemki albo dwójki w telefonie, to też warto teraz wysłać SMS-a, bo wasze szanse też mnożymy 650 razy.
0: Nie dajcie się prosić, dawajcie szybko do gry z hasłem MAX pod 7327 albo na rmfmax.pl, bo ta kasa jeszcze wam przeleci obok nosa.
1: 15 tysięcy złotych.
0: Szkoda by było.
1: Takie kasiwo na koniec wakacji.
3: Max. Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
4: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
7: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
3: I po reklamie.
7: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa!
20: Piątek będzie gorący. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni w okolicach Sandomierza przez 27 na przeważającym obszarze województwa świętokrzyskiego do 28 w rejonie Buska, Pińczowa, Jędrzejowa czy Włoszczowe. W ciągu dnia bez deszczu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Ciśnienie w drugiej części dnia zacznie spadać, dlatego czuć możemy się wtedy senni i zmęczeni. Także biometr zmieni się na niekorzystny.
7: RMF Max.
4: RMF Max.

0: Ojej, jaki klasyk wjechał. Guru Josh Project Infinity 2008. Słuchacie RMF Max.
1: Zobacz, niby sezon ogórkowy, niby nic się nie dzieje. Ta. A gdyby tak spojrzeć, to zobacz, w ciągu kilkunastu godzin nagle budują w Polsce tor do Formuły 1. Jeszcze buduje to Robert Lewandowski, ale wow. Nie ten, o którym myślisz.
0: Siatkarki przecież grają. Wczoraj grały, pięknie wygrały. Dzisiaj będą grać o pierwsze miejsce. Dzieje się.
1: No dzieje się. I jeszcze, słuchaj, uprowadzono dwa meleksy w Gdańsku.
0: Co?
1: Na dokładkę. Najważniejsze. Tylko te, o których powinniście wiedzieć. Najważniejsze informacje mamy dla was już za chwilę w najnowszym Flashu.
0: Ale najpierw jeszcze David Guetta z Alokiem.
1: I pogoda też będzie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Nowy samochód w wyjątkowej cenie? Poznaj limitowaną wersję Skoda Easy. Teraz Skoda Kamiq Easy. Już od 83 200 zł. To więcej wyposażenia w standardzie i jeszcze więcej korzyści. Wszystko w atrakcyjnej cenie. Wybierz Skodę Easy i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Liczba egzemplarzy jest ograniczona. Więcej szczegółów u naszych doradców. Odwiedź salon Skoda Autorud. Kielce Krakowska 283. Radom Wernera 59.
14: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: I po reklamie.
17: Jak rozgrzana łąka.
18: Jak ognisko na działce.
17: Jak wypad nad wodę.
19: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
20: Skrót najważniejszych informacji mamy dla Was we Fleszu o 10:00. Michał Michta, zaczynamy. Nawet kilka amerykańskich baz może powstać w Polsce. O takim rozwiązaniu Warszawa rozmawia z Waszyngtonem. Te informacje przekazał wiceminister obrony Paweł Zalewski.
8: Zalewski powiedział, że Amerykanie zapewnią Polsce zdolności, których nie posiada.
16: To są zdolności do rozpoznawania, dowodzenia.
8: Stanowczo wykluczył natomiast stacjonowanie amerykańskich głowic nuklearnych na polskim terytorium. Zapewnił jednak, że Warszawa chce uczestniczyć w nuklearnym odstraszaniu NATO. Polska chce poznać konkretny kształt tej stałej obecności najdalej do końca roku.
20: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
18: Słuchacie RMF Max.
20: Ważna informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej w Kielcach. Wraz z końcem wakacji przestaną obowiązywać rozkłady dla dni wolnych od nauki.
21: Więcej autobusów pojawi się na liniach numer 4, 5, 8, 13, 21, 30, 34, 35, 46, 102, 107 oraz 114.
20: Ten weekend będzie natomiast ostatnim, kiedy kursować będą nowe turystyczne linie.
21: CK1, CK2, które dowożą turystów, mieszkańców do różnych miejsc turystycznych. Najbliższy weekend będzie ostatnim w tym roku, w którym będą funkcjonować.
20: Zapowiada w RMF Max Barbara Damian, dyrektor ZTM. A teraz jeszcze błyskawicznie o sporcie. Korona zagra dziś o drugie w tym sezonie zwycięstwo. Na wyjeździe zmierzy się z Wisłą Płock. Żółto-czerwoni mają jednak złe wspomnienia z Płocka. W zeszłym sezonie na start zaliczyli tam porażkę.
22: Ten mecz inaugurujący zeszłoroczne rozgrywki ułożył nam się po prostu fatalnie. No, w najgorszych scenariuszach nie przewidywaliśmy takiego rozpoczęcia tego meczu, no ale to jest piłka nożna. Teraz trochę inna Wisła, trochę inna Korona, inne realia.
20: Mówił trener Korony Jacek Zieliński. Początek meczu o 18:00. Piątek w Kielcach i na obszarze województwa świętokrzyskiego upłynie nam pod znakiem słońca. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. O deszczu nie ma mowy, ale okresami wiatr wiać może mocniej. Temperatura maksymalna wyniesie dziś na ogół 27 stopni. Na południowym zachodzie województwa lokalnie do 28. Jutro na niebie pojawi się już więcej chmur i przelotnie może popadać. Maksymalnie w sobotę 23-4 stopnie.
23: I już chwilę po 10:00 jesteśmy. Shakira i Daj Daj na początek.
24: Ale moment, bo ja się zorientowałem, że myśmy w Polsce śpiewali Daj Daj, zanim to było modne, tak?
25: Daj, nie odmawiaj, daj.
24: To teraz będzie naśladowczyni Shakira.
23: Panie losie, daj mnie 2 miesiące wakacji jeszcze. To skoro każdy ma swoje Daj Daj, to musicie dać teraz RMF Max koniecznie głośniej.
24: Dajcie głośniej. Karina Nicińska
23: i Dawid Miązek przez 2 godzinki jeszcze razem z wami.

0: Detox, Fezo i Zark. How does it feel? I to jest RMF Max oczywiście.
1: Drogie panie, to jest nasz moment. Dajcie w tym momencie RMF Max koniecznie głośniej.
0: Nie, znaczy dajcie głośniej, ale to nie jest wasz moment, bo tutaj facet w tej piosence śpiewa, kim jest ta dziewczyna.
1: To jest nasz moment i nie odbierzesz nam go. Shut up.
0: Okej, niech będzie. Who's that girl?

0: jest za hicior w te wakacje? Aż się bioderka same rwą, to Ring My Bell i H na końcówkę. Jeszcze ostatni piątek tych wakacji.
1: No i słuchajcie, ten ostatni tydzień wakacji każdy chce skończyć z przytupem, ale co wy na to, żeby skończyć go z przykokosem? O, właśnie tak, właśnie w ten sposób. Słuchajcie, kokos, z którego wylatuje 15 tysięcy złotych i nie, że wpada gdzieś tam komuś do ręki, tylko tobie wpada prosto na konto te 15 tysięcy złotych
0: nadal w grze w naszej zabawie Casa de Palma. Wystarczy, że ty chwycisz za telefon i wyślesz SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, żeby o tego kokosa dzisiaj trochę powalczyć.
1: Pies z kokosem, chodzi o pieniądze, które się w tym kokosie znajdują. I słuchajcie, naprawdę mamy zamiar zakończyć te wakacje fajnym akcentem, a na dowód tego zwiększamy wasze szanse na wygraną.
0: Nie,
1: o, właśnie.
0: No co ty?
1: Od teraz, od tego momentu czas start. Proszę bardzo. Ile?
0: 350?
1: Nie, za mało.
0: 420?
1: Jeszcze więcej.
0: A 500?
1: 570, 570. Tyle razy od teraz mnożymy wszystkie wasze zgłoszenia na rmfmax.pl i SMS-owe z hasłem MAX pod 7327, ale tylko 10 minut.
0: Czyli co, oni wysyłają jednego, a my mnożymy go 570 razy.
1: Dokładnie tak to działa i 15 tysięcy złotych jest 570 razy bliżej.
0: Nie macie wyboru, tu już trzeba wchodzić do gry o takie pieniądze, 15 tysięcy złotych.
1: rmfmax.pl albo 7327, ale szybciutko, tylko 10 minut rundy bonusowej.
2: Reklama.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
5: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
4: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
12: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin.

0: miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
3: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
2: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
3: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
1: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Jak długi dzień pełen słońca.
9: Jak gofry z bitą śmietaną.
8: Jak

0: No jak to was nie kręci, to już nie wiem co. Whatever turns you on, Axwell i Bond, to jest RMF Max.
1: Kochani, ostatni piątek tych wakacji. Żegnamy je naprawdę godnie i pytamy was dzisiaj w lecie na maksa o takie tytuły filmów, które mogłyby być tytułem waszych wakacji również.
0: No i co tam wleciało?
1: Zerkam szybciutko na Messengera RMF Max. Marcin napisał: Mamma Mia na Krecie, czyli wielkie greckie wakacje z mamusią we wrześniu. I ja to rozumiem, wow. To mój plan na ten rok również.
0: Z mamusią? Pięknie. Joanna, moje wakacje to Kac Vegas. Co się działo w Vegas? Zostaje Vegas, tego się trzymamy.
1: Klaudia też fajnie napisała, że jej nazwa filmu na tegoroczne wakacje to Alternatywy 4, więc...
0: Były remonty?
1: Myślę, że nie tylko. Myślę, że alternatywa pogodowa również tu robiła w górach swoje.
0: No i jeszcze Michał napisał: Śmierć w Wenecji. Zakładam, że jak Michał pisze, to żyje, że to nie ten, ale któż z nas czasem w wakacje nie zaliczył zgonu? Słuchajcie, lecimy dalej z filmami, które idealnie oddają wasze wakacje. Piszcie na 3001, piszcie na Messengerze RMF Max. Głosówkę też można tam podesłać.
1: Gadżety cały czas czekają. Tymczasem na dobrą końcówkę wakacji Tame Impala i Dracula już teraz.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
8: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Wygraj na powrót do szkoły z Galerią Echo. Zarejestruj w apce Paragon na minimum 150 zł i wygraj na scenie nawet 200 zł na karcie podarunkowej lub gadżet, który spersonalizujesz podczas warsztatów i wyruszysz w nowy rok szkolny ze stylem. Zapraszamy 29 sierpnia od 11 do 19.
10: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
11: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3+3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
13: A tamta
12: to jest mega.
13: Mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
18: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
17: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Piątek w Kielcach i na obszarze województwa świętokrzyskiego upłynie nam pod znakiem słońca. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. O deszczu nie ma mowy, ale okresami wiatr wiać może mocniej. Temperatura maksymalna wyniesie dziś na ogół 27 stopni. Na południowym zachodzie województwa lokalnie do 28. Jutro na niebie pojawi się już więcej chmur i przelotnie może popadać. Maksymalnie w sobotę 23-4 stopnie.
21: RMF Max.
22: RMF Max.
21: RMF Max.

0: I końcóweczka nasza, Bad Memories, Meduza i James Carter w RMF Max.
1: 21-latka z Podkarpacia będzie najmłodszą uczestniczką programu Rolnik Szuka Żony. Nie będzie kandydatką, ona będzie wybierać, bo ona ma już swoje gospodarstwo, trzody i tak dalej.
0: A będzie koleżanki szukała... nie szuka?
1: No nic tu nie jest napisane. A co, przejechałabyś się kombajnem?
0: Oczywiście, że tak. Sezon na zbiory, wiśnie i jabłka na tapecie. A wiesz, co jest po zbiorach, nie?
1: Dożynki!
0: Impreza!
1: Lecimy. 11 za chwilę z najważniejszymi informacjami Flash i pogoda.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, między innymi pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
13: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
14: Pora na wakacje?
13: Pora na hybrydę z rabatem.
15: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
17: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
18: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
17: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
18: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
19: I po reklamie.
20: Najświeższy obraz wydarzenia dnia, czyli Flash RMF Max o 11. Michał Michta, zaczynamy. Śledczy będą dziś kontynuowali przesłuchanie Radosława P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto, usłyszał dwa zarzuty. Dotyczą m.in. płatnej protekcji. Grozi mu do 8 lat więzienia.
21: Prokuratura może zawnioskować o zastosowanie środków zapobiegawczych, takich jak na przykład dozór policji, tymczasowy areszt czy zawieszenie w wykonaniu obowiązków służbowych. Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, podał w mediach społecznościowych informację, że Radosław P. miał spędzić ostatnią noc w izbie zatrzymania.
20: Informował Michał Dobrołowicz.
22: Słuchacie RMF Max.
20: W przedpołudniowym flaszu szybki raport z regionu. Gigantyczna inwestycja Zagnańska 119 ponownie na tapecie w Kielcach. Grupa MAC planuje budowę kompleksu biurowo-mieszkalnego na terenie po dawnym markecie Nomi. Jak ustalił nasz reporter Marcin Różec, wartość tego projektu szacuje się nawet na 500 milionów złotych.
0: Inwestor przygotował wizualizację oraz koncepcję, która zakłada powstanie biur, mieszkań, usług, strefy edukacyjnej i przestrzeni do odpoczynku. Projekt ma już 8 lat, ale przez problemy z planem zagospodarowania i pandemię jego realizacja się opóźniała. Teraz rozpoczęła się kolejna procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument jest dostępny do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta.
20: Tyle od Marcina. A teraz na moment zaglądamy jeszcze do podkieleckiego Masłowa. Tam powstaną dwa nowe parkingi. Jeden większy obok Szklanego Domu w Ciekotach, drugi mniejszy w centrum gminy.
11: Dofinansowanie bardzo duże, bo dofinansowanie stanowi prawie 7 milionów złotych do 8 milionów 700.
20: W ramach tego projektu, jak dodaje wójt Masłowa Tomasz Lato, modernizacja obejmie także 26 przystanków.
11: Zakres inwestycji obejmuje przebudowę peronów przystankowych. Tam, gdzie to jest możliwe, będziemy dobudowywać chodnik, ewentualnie również przejście dla pieszych.
20: Prace zaplanowano do jesieni przyszłego roku. Od 26 do lokalnie 28 stopni. Tyle pokażą dziś po południu świętokrzyskie termometry. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Dokuczać może nam wiatr. Chwilami będzie porywisty. Dmuchać ma z południowego wschodu. Jeszcze kilka słów o ciśnieniu, bo ono z kolei po południu i wieczorem zaliczyć może spadki wartości. Jeżeli czuć będziecie się senni i zmęczeni, no to właśnie wina ciśnienia. Biomet niekorzystny.
14: Chwila po 11, ależ się dzieje w studiu RMF Max. Dawid Miązek.
23: Karina Nicińska i sprzątamy, bo będziemy mieć gości.
14: Za chwilę Mrozu i bracia Kacperczyk w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: Better Times, Robin Schulz i Barbs w RMF Max. O tych wszystkich minionych dwóch miesiącach wakacji. Na pewno to o tym było. Na pewno.
1: No słuchajcie, ale teraz macie farta. Ale przyfarciło.
0: Dlaczego?
1: Bo teraz, słuchajcie, z szybką rundą bonusową lecimy. Taką 6-minutową, ekspresową, ale za to mocną, bo 600 razy mnożymy wasze szanse na wygraną.
0: 600 razy. Większa Dokładnie. Szansa na tak, zgarnięcie.
1: Teraz,
0: 15 tysięcy złotych.
1: Mhm.
0: Ale słuchaj,
1: no.
0: Są jeszcze tacy podwójni szczęśliwcy.
1: Co ty gadasz?
0: Ci, którzy mają 8 w numerze telefonu.
1: To co?
0: Znasz takich?
1: No siebie znam, ale ja nie mogę wysłać.
0: Ale
1: mogę
0: wy możecie,
1: udział.
0: Słuchacze i słuchaczki RMF Max, jeżeli macie 8 w numerze telefonu, to w tym momencie przez najbliższe 6 minut mnożymy waszą szansę na zgarnięcie takiej kasiory. 15 tysięcy złotych, 1200 razy.
1: Nie, no to słuchajcie, tego przegapić nie można. Jeżeli macie 8, świat uśmiecha się do was, słoneczko na was patrzy, zrób to. Wyślij SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo
0: wbijaj na rmfmax.pl. RMF Max. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: Tej reklamy.

0: To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Jak pełna odkrętka.
9: Jak długi dzień pełen słońca.
10: Jak wypad na festiwal.
11: Tak brzmi Lato na Maxa.
12: RMF Max. Lato na Maxa.

0: podwójnie na maksa, bo RMF Max i Ava Max są MI i goście też na maksa.
1: Czuję się osaczona. Osaczona dobrą energią od wszystkich trzech chłopaków, którzy pojawili się w studiu RMF Max. Nie wiem, od kogo zacząć. Mrozu i bracia Kacperczyk, cześć.
2: Cześć.
1: To jest tak zwany piątek na pełnej, a wy przychodzicie dzisiaj ze wspólnym singlem i słyszałam, że była przedtem zabawa.
3: Ta piosenka to trochę opowiada o tym, co się działo po koncertach, może w trakcie koncertu.
2: Bez szczegółów oczywiście.
3: Bez szczegółów, oczywiście w sposób metaforyczny. No i pamiętny koncert we Wrocławiu, tak w moim rodzinnym mieście.
2: Siedliśmy we trzech do samochodu. Po prostu i...
3: A jak usłyszałem, że ta podróż tak będzie wyglądała, no to wziąłem już coś ze sobą do plecaczka. Mam na myśli parę podkładów, aranżacji.
2: Kaset,
3: parę moich kaset, które sobie skrzętnie szykowałem na taką okoliczność.
2: I w hotelu dalej siedzieliśmy, pamiętam, że jeszcze puszczałeś nam ten utwór.
3: Mówię,
2: jeszcze.
3: Teraz wejdzie! Nie wiem, do końca, ale Łukasz, to jest fajne. Nie, posłuchaj jeszcze raz.
2: Dokładnie.
3: Ja musisz mi powiedzieć tak to było. Na 200%.
4: Później zaczęliśmy robić inny i ostatecznie powróciliśmy.
3: No tak, tak.
1: Mam wiadomość od producenta tego kawałka w waszą stronę, że on najbardziej jest dumny z tego fragmentu, że Rudy się jednak nie dostał.
2: No nie, no to jest... Powiem szczerze, to jest moje, po prostu nie będę się tutaj wstydził tego wersu. Jest to mój ukochany wers, który po prostu przemyciłem. Zastanawialiśmy się wszyscy wspólnie, oczywiście razem ze mną, czy to nie jest przypadkiem lekka przegina.
4: Ale o to nam chodziło,
2: że tak. Trochę przypomnieliśmy pewnie wielu osobom o tym słynnym
3: uczestniku, o tym takim wiralowym filmiku,
2: który był na YouTubie. Pamiętam, że w szkole wszyscy się z tego śmialiśmy bardzo mocno.
3: No, Rudy się nie dostał, no i ale się dostał za to do piosenki Mrozu, Ficzury i Kacperczyk, wszystko czego chciał.
1: Ostatnie sekundy są wasze. Możecie oficjalnie zaprosić wszystkich słuchaczy i słuchaczki do posłuchania waszego najnowszego filmu.
2: To chcieliśmy bardzo serdecznie zaprosić.
3: Bardzo
2: serdecznie.
3: Wszystkich słuchaczy do premierowego odsłuchu w RMF Max Mrozu i
2: bracia
4: Kacperczyk.
3: Wszystko, czego chciałem.
2: Jest.
3: Tu.
2: Nie, to wszystko, czego chciałem. Jest tu, to już tak po prostu trzeba sobie dopowiedzieć.
3: Ale jest.
2: Zapraszamy.
3: And now, ladies and gentlemen.

0: Bez tego żadna dobra weekendowa impreza się nie obejdzie. Spin me round, Danzel.
1: Ale nie ukrywajmy, o tej porze mamy piątek, mamy tylko jedno pytanie do losu. Co z tą pogodą na weekend?
0: No, dwa pytania, bo jeszcze kto będzie kierowcą. Ale na to pytanie o pogodę za chwilę odpowiemy, zaraz prognoza.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych! 15 tysięcy złotych!
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit, zaoczne liceum i szkoły policjalne, PHP, administracja. Przenieś się do nas, zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
7: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
8: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Nowy samochód w wyjątkowej cenie? Poznaj limitowaną wersję Skoda Easy. Teraz Skoda Fabia Easy. Już od 66 700 zł. To więcej wyposażenia w standardzie i jeszcze więcej korzyści. Wszystko w atrakcyjnej cenie. Wybierz Skodę Easy i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Liczba egzemplarzy jest ograniczona. Więcej szczegółów u naszych doradców. Odwiedź salon Skoda Autorud. Kielce Krakowska 283. Radom Wernera 59.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
16: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
18: Na koncert,
19: na spacer.

0: Od 26 do lokalnie 28 stopni. Tyle pokażą dziś po południu świętokrzyskie termometry. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Dokuczać może nam wiatr. Chwilami będzie porywisty. Dmuchać ma z południowego wschodu. Jeszcze kilka słów o ciśnieniu, bo ono z kolei po południu i wieczorem zaliczyć może spadki wartości. Jeżeli czuć będziecie się senni i zmęczeni, no to właśnie wina ciśnienia. Biomet niekorzystny.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: refren też będzie nas zrzucamy cały ciężar tego tygodnia. W końcu to Taylor Swift, a także piątek w RMF Max. A my chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Gorąco podziękować właśnie za całe prawie wakacje w tym składzie. Karina Nicińska, Dawid Miązek. Byliśmy z wami przez 2 miesiące i bardzo nam było miło, ale wrócimy.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję, pięknie.
0: Pięknie było.
1: Ja do was jutro wracam z Adą Krysian i Agatą Świderską z Bratnymi Duszami.
0: Ja w niedzielę słyszę się z wami po godzinie 13 w Lecie na Maxa, a za chwilę po 12 Irek Jakubek i Asia Meus. Dobrego weekendu. Trzymajcie się, pa pa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: zaproszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w Centrum Rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol!
5: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

i po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: W samopołudnie mamy dla Was najnowszy flash RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. Jest wniosek o areszt dla trzech podejrzanych o nadużycia po powodzi na Dolnym Śląsku. Agenci CBA na polecenie Prokuratury Europejskiej wyjaśniają oszustwa związane z wypłatą odszkodowania w wysokości 900 tysięcy euro.
3: Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa związanego z dotacjami i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wniosek o tymczasowy areszt dotyczy trzech osób, które są przedstawicielami firm objętych śledztwem. Poza tym wobec trzech innych podejrzanych osób zastosowano wczoraj dozór policji, a także poręczenia majątkowe.
2: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max.
2: W południe pilne info z dróg. Są utrudnienia w Kunowie koło Ostrowca. Na Krajowej Dziewiątce doszło do zderzenia dwuosobowego i auta dostawczego. Wprowadzono wahadło. A teraz szybko zaglądamy na południe regionu. Powiat kazimierski podpisał akt notarialny, który przekazuje 7 hektarów gruntów przy zbiorniku wodnym inwestorowi kompleksu uzdrowiskowego. To kolejny krok do stworzenia w Kazimierzu uzdrowiska z prawdziwego zdarzenia. Budowa, jak dowiedział się nasz reporter Marcin Różyc, może ruszyć za 3 lata.
4: Kompleks uzdrowiskowy ma oferować działalność leczniczą, wellness i spa. W planach jest hotel na nawet 500 pokoi, restauracje i baseny rekreacyjne. Powstać ma też część rehabilitacyjna i sanatoryjna. Inwestor rozważa w przyszłości budowę bazy sportowej do organizacji obozów i zgrupowań.
2: Z nami jesteście na bieżąco. A na koniec zapowiedź. Jutro w ponad 60 miejscach w regionie możecie nauczyć się reagowania w sytuacjach zagrożenia. To w ramach krajowego treningu reagowania. Jedno z takich wydarzeń zaplanowano przy ruinach zamku w Rytwianach.
5: Stoiska będą różnych służb, takich jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, WOT. Nasz namiot będzie również Urzędu Wojewódzkiego.
2: Zapowiada wojewoda świętokrzyski Józef Bryk. Dzisiaj mogą nam przeszkadzać mocne podmuchy wiatru, poza tym sucho i na ogół słonecznie. Świętokrzyskie termometry pokażą maksymalnie do 27 stopni, a w rejonie Jędrzejowa czy Włoszczowy do 28. W nocy minimalnie 16-17. Spodziewamy się lokalnie opadów deszczu, gdzieniegdzie może zagrzmieć. Popadać może u nas też jutro, w sobotę więcej chmur i maksymalnie 23-4 stopnie. W niedzielę znów będzie gorąco.
6: Dzisiaj cały świat i ja również płaczę razem z Joanną.
7: A ja wcale nie płaczę, bo to jest ostatni piątek sierpnia, ale to jest cały czas piątek w sierpniu.
6: Więcej tylko dobrych wiadomości.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Sorry, papi, dzień dobry, mamita. Tak was witamy w RMF Max, Asia Meus, Irek Jakubek. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami także po południu.
1: Szykują się duże zmiany w wojsku. Okazuje się, że jest taki pomysł, żeby nasi polscy żołnierze mogli sobie sami wybierać niektóre części swojego umundurowania.
0: Bielizna na przykład.
2: Po południu.
1: Szykują się duże zmiany w wojsku. Okazuje się, że jest taki pomysł, żeby nasi polscy żołnierze mogli sobie sami wybierać niektóre części swojego umundurowania.
0: Bielizna.

0: wszystko, co trzeba zrobić w ostatni piątek sierpnia, to właśnie o tym śpiewają w tej piosence.
1: Chcę tylko słońce czuć, tak, zanim jutro da nam deszcz, obejrzeć z tobą wschód.
0: No dokładnie.
1: For money, ego i gips. A ja nie. Było słychać, dlaczego nie zaprosili mnie do tego numeru.
0: Chociaż kiedy nie ma ciebie tu, to cierpię w zwolnionym tempie.
1: A nasze rozmowy jak piach w klepsydrze zwanej noc.
0: Przedłużmy lato o jeden dzień.
1: O tym są numery, które gramy w czasie lata na maksa w RMF Max. Najbardziej wakacyjna z dostępnych playlist jest właśnie u nas.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz pojawi się tym razem
2: trudna, wybredna
1: Agata Lewandowska.
2: Czy ja w ogóle kiedykolwiek byłam zakochana? Wydaje mi się, że może być tak, że nie.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach i związkach, ale tak od serca. Bratnie dusze z Agatą Lewandowską w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Pomidor.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
7: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na Duffy.pl.
1: Ważne bramki.

0: wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
4: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.
14: Dzisiaj mogą nam przeszkadzać mocne podmuchy wiatru. Poza tym sucho i na ogół słonecznie. Świętokrzyskie termometry pokażą maksymalnie do 27 stopni, a w rejonie Jędrzejowa czy Włoszczowy do 28. W nocy minimalnie 16-17. Spodziewamy się lokalnie opadów deszczu, gdzieniegdzie może zagrzmieć. Popadać może u nas też jutro. W sobotę więcej chmur i maksymalnie 23-4 stopnie. W niedzielę znów będzie gorąco.
15: RMF Max.
16: RMF Max.
15: RMF Max. RMF Max.

0: Najlepiej gramy w piątek po południu. Jest sprawdzone info.
1: A we wtorek będziemy was wspierać, bo wtorek będzie pierwszym dniem szkoły. Potrzebne będzie wsparcie szkoły, która przyniesie dużo nowości i o tym koniecznie musicie wiedzieć, przyda się ta informacja.
0: Dlatego mówimy w RMF Max, że od nowego roku szkolnego będzie obowiązkowa edukacja zdrowotna dla uczniów od czwartej klasy wzwyż, a żeby nauczycielom było łatwiej, powstał wirtualny asystent AI i on będzie podrzucał nauczycielom odpowiedzi, bo podręcznik ma 900 stron i ciężko będzie kartkować.
1: Najlepiej będzie, jak nauczyciel pójdzie na chorobowe zwolnienie, będzie zastępstwo i przyjdzie pani woźna na zastępstwo, weźmie tego AI asystenta i się uczniom będzie bardziej lekcja podobała, bo pani woźna, wiadomo, jest we wszystkim najlepsza.
2: Piszę do ciebie, śpisz,

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
7: Party people!

0: 20 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Max Party jest właściciel całorocznego halowego toru kartingowego E1 Go Kart Kielce Ściegiennego 513.
2: Bilet za bilet w Jura Parku Bałtów? Tak! Tylko do końca sierpnia kup bilet kompleksowy do Jura Parku i odbierz gratis bilet do wioski Świętego Mikołaja lub na Halloween. A tego lata czekają na Was tuptozaury, interaktywne, tańczące dinozaury, nowe, prehistoryczne oceanarium 3D, safari ze zwierzętami i mnóstwo rodzinnej zabawy. Przyjdź teraz i wróć do nas po kolejną przygodę. Jura Park Bałtów. Kup bilet i zgarnij drugi gratis. Poleca RMF Max.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
6: Pierniczku Przemko, coś Cię gryzie?
7: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
6: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
7: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
5: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Sprawdzamy dla Was najważniejsze informacje. Michał Michta, zapraszam na Flash o 13. Wciąż nie da się sprawdzić, czy nasze dane są objęte wyciekiem z firmy MyDoktor. Jeszcze w poniedziałek wiceminister cyfryzacji zapewniał, że prace są na ostatnim etapie. Kiedy w końcu te dane będą udostępnione?
1: Odpowiedź resortu od kilku dni brzmi dokładnie tak samo. Bez zmian, cytuję, w najbliższym czasie. Resort cyfryzacji tłumaczy się, że zakres tych danych jest duży i po prostu nie ma szans na dzisiaj dokładną deklarację, kiedy baza w końcu będzie gotowa.
0: O czym informuje Michał Dobrołowicz.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz najświeższy raport z regionu. Policja wyjaśnia okoliczności groźnego zdarzenia przy Nowowiejskiej w Pińczowie. Tuż przed południem samochód osobowy wypadł z drogi i wpadł do rowu. Poszkodowanego kierowcę uwolnili z rozbitego auta strażacy. Jest szansa na likwidację niebezpiecznych przejazdów kolejowych w rejonie krakowskiej w Kielcach. W grę wchodzi budowa nowego wiaduktu, który, jak dowiedziało się RMF Max, mógłby powstać w rejonie ulic Zatorem i Naugach. W tej sprawie trwają rozmowy na linii miasto-PKP. A teraz jeszcze szybkie info sportowe. O 18:00 początek wyjazdowego meczu Korony. Żółto-czerwoni zmierzą się z Wisłą Płock. Trener Jacek Zieliński przyznaje, że łatwo nie będzie.
3: Na pewno Wisła będzie zraniona, mocno podrażniona, szukająca odbicia, szukająca rewanżu, więc trafiamy na taki zespół, no, który będzie chciał się zrehabilitować przed swoimi kibicami.
0: Damy z siebie wszystko, dodaje Slobodan Rubezić, obrońca Korony.
4: Każdy mecz my chcemy wygrać, dlaczego mamy plan i myślimy, że mamy drużynę, która może zrobić wysoki poziom.
0: Z kolei 5 września Korona podejmie Wisłę Kraków. A na koniec jeszcze Ostrowiec, gdzie jutro odbędą się targi mody z drugiej ręki. Potrwają od 11 do 15 na dziedzińcu Browaru Kultury. Będziecie tam mogli kupić i sprzedać używane ubrania, ale także biżuterię czy meble. Temperatura maksymalna prognozowana na najbliższe godziny dla regionu świętokrzyskiego wyniesie od 26 stopni w okolicach Sandomierza przez 27 na przeważającym obszarze regionu do 28 na południowym zachodzie województwa, to m.in. Włoszczowa czy Jędrzejów. Na mapach meteo mamy zachmurzenie małe i umiarkowane. O deszczu nie ma mowy, on pojawić może się u nas jednak w nocy i jutro. Ciśnienie będzie spadać, czuć możemy się senni i zmęczeni.
5: Kalendarzyk mówi jedno. Tak. Przynajmniej jasi, jak słyszycie. I że kończą się wakacje, ale nie tylko w kalendarzu widać, że się kończą. Na drogach korki wróciły. Szykujcie się na dłuższą trasę, ale macie nas, RMF Max, już po 13. Hej.

0: Ostatni piątek wakacji i ostatnia szansa na spełnienie swoich wszystkich wakacyjnych marzeń.
1: To zabawmy się teraz tak, że pomyślcie sobie o tym wszystkim, co byście chcieli zrobić w ostatni weekend wakacji. Absolutnie bez limitu. Wszystko.
0: Skoki ze spadochronem?
1: Proszę bardzo.
0: Szaleństwa na skuterze wodnym?
1: Proszę bardzo.
0: Własny SUP, taki wiecie, że nie trzeba pożyczać i płacić za to jakiejś dzikiej kasy.
1: Spadochron, SUP, rowerek wodny, co wam tylko w duszy gra, super. Wszystko może być wasze, bo mamy dla was 15 tysięcy złotych.
0: O tak, zabawa nazywa się Casa de Palma, a pieniądze wygrywa się w bardzo prosty sposób, zwłaszcza, że teraz mamy rundę super okazji.
1: I właśnie teraz każde jedno zgłoszenie, które przyślecie hasłem MAX pod 7327, my pomnożymy razy 590.
0: Jeszcze nie jest za późno, by spełnić największe wakacyjne marzenia. Wyślij MAX teraz na 7327 i wygraj 15 tysięcy.
2: MAX. Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.

0: ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: mowy o żadnym spaniu, a jak potrzebujecie zastrzyku energii, to sobie rozkręćcie głośniki. Hello!
1: I potem w ramach odzyskiwania energii złóżcie je z powrotem. To nic tak bardzo nie poprawia energii w pracy, jak najpierw rozkręcić, a potem złożyć.
0: Chyba, że gadka o pieniądzach.
1: Och tak, dzisiaj są najważniejsze 695 miliardów. To są dochody naszego państwa i wydatki 977 miliardów. Rząd pokazał liczby budżetowe. Wydatki 977 miliardów, dochody 695.
0: No, czyli rząd jeszcze nie wrócił z wakacji, bo wydaje więcej pieniędzy niż ma.

0: Najlepiej grają i podają aktualną prognozę pogody. Co ze słońcem na weekend? O tym już za chwilę. Zostańcie na szczegóły.
1: Reklama. Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonu Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Wygraj na powrót do szkoły z Galerią Echo. Zarejestruj w apce Paragon na minimum 150 zł i wygraj na scenie nawet 200 zł na karcie podarunkowej lub gadżet, który spersonalizujesz podczas warsztatów i wyruszysz w nowy rok szkolny ze stylem. Zapraszamy 29 sierpnia od 11 do 19.
3: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
4: Jak leżenie nad rzeką.
5: Jak prawdziwy spontan.
4: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: Temperatura maksymalna prognozowana na najbliższe godziny dla regionu świętokrzyskiego wyniesie od 26 stopni w okolicach Sandomierza przez 27 na przeważającym obszarze regionu do 28 na południowym zachodzie województwa, to m.in. Włoszczowa czy Jędrzejów. Na mapach meteo mamy zachmurzenie małe i umiarkowane. O deszczu nie ma mowy, on pojawić może się u nas jednak w nocy i jutro. Ciśnienie będzie spadać, czuć możemy się senni i zmęczeni.
1: RMF Max. Hity na maksa!

0: Jaki to piękny czas, zaśpiewał Wiktor Waligura. Świat pomyślał o wakacjach i proszę się nie martwić, że się kończą, bo w naszym sercu zostaną na zawsze.
1: Piękny czas jeszcze przed zmianą przepisów drogowych, bo rząd szykuje nowości, a taką nowością będzie na przykład automatyczny mandat za jazdę buspasem bez uprawnień.
0: Czyli jedziesz buspasem i pyk, cyk, kamerka cię widzi i obserwuje?
1: Widzi twoją rejestrację, a potem dostajesz 100 zł i punkt karny.
0: Jezu, mi się wydawało, że jak ja mówię, to wszyscy to słyszą, a teraz będą to widzieć. Ja, matko jedyna, RMF Max, nie dziękujcie.

0: Ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Teraz mam wakacje i ogólnie, no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić. Let's go!
2: Więc rozumiecie? Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 15:00 w RMF Max. Take
0: me with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły, wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Nowy samochód w wyjątkowej cenie? Poznaj limitowaną wersję Skoda Easy. Teraz Skoda Scala Easy już od 81 100 zł. To więcej wyposażenia w standardzie i jeszcze więcej korzyści. Wszystko w atrakcyjnej cenie. Wybierz Skodę Easy i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Liczba egzemplarzy jest ograniczona. Więcej szczegółów u naszych doradców. Odwiedź salon Skoda Autorud. Kielce Krakowska 283. Radom Wernera 59.
15: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Uporządkujemy dla Was najważniejsze informacje dnia. Michał Michta, zapraszam na Flash o 14. Powiększa się dziura budżetowa. W przyszłym roku będzie większa o 11 miliardów złotych. Sięgnie ponad 282 miliardów. Czy to oznacza, że Polska zadłuża się coraz bardziej?
1: No patrząc na samą kwotę deficytu, tak. Gdy jednak spojrzymy na całość, dziura budżetowa ma mieć podobny udział w przyszłym budżecie, co w tym roku. Jednak założenia budżetu zmieniły się. Wskaźniki dla przyszłego wzrostu gospodarki, bezrobocia i inflacji są gorsze niż planowano jeszcze 2 miesiące temu.
0: Tłumaczył Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz błyskawicznie o tym, co ważne w regionie. Od poniedziałku na ulicach Kielc pojawi się więcej autobusów. Ma to oczywiście związek z nowym rokiem szkolnym. Przestaną obowiązywać wakacyjne ograniczenia dla linii takich jak 4, 21, 30, 35 czy 107. Tymczasem, jak ustaliło RMF Max, wkrótce spodziewać się możemy się dużych zmian w związku z budową drogi S74. Te informacje potwierdza nam dyrektor ZTM-u Barbara Damian.
3: W drugiej części września, początek października będą wprowadzane duże zmiany, które spowodują również korekty w trasach autobusów.
0: W RMF Max sprawdzajcie aktualne informacje. Teraz info z Ostrowca. Podstawówka numer 14 uruchamia pierwszą klasę o profilu sportowym. Zainteresowanie było tak duże, że powstała nawet lista rezerwowa. I na koniec krótka zapowiedź. 3 września w Kielcach rozpocznie się literacki festiwal Herlinga Grudzińskiego. Wydarzenie zaplanowano na niemal 2 tygodnie. Będą spotkania z pisarzami, dziennikarzami i artystami.
4: Będzie także Wojciech Mann, który budzi wiele emocji, jeżeli chodzi o spotkania, nie tylko o książce, ale także i polecam by przez niego płytach.
0: Zapowiada Anna Żmudzińska, dyrektor Kieleckiej Biblioteki. Sporo słońca, lokalnie trochę chmur. Tak mijać ma nam resztę popołudnia i wieczór na obszarze województwa świętokrzyskiego. O deszczu na razie nie ma mowy, ale okresami wiatr wiać będzie mocniej. Tego popołudnia od 26 do lokalnie 28 stopni. Wieczorem 19 przy zachodzie słońca. No dodajmy, w Kielcach słońce zajdzie dziś 31 minut po 19. Od najdłuższego dnia w roku ubyły nam już w sumie 2 godziny 45 minut.
5: Nie już po 14 w piątek, a po 14 w piątek to brzmi jak obietnica czegoś dobrego.
6: No, a gdzie indziej macie coś dobrego, u nas macie coś najlepszego. Jesteśmy RMF Max, Asia Meus, Irek Jakubek.
5: Dzień dobry.
6: Zróbcie sobie z nami fajny piątek.

0: pod którym można znaleźć 15 tysięcy złotych. Sprawdzajcie wasze szanse na duże pieniądze jeszcze przed końcem wakacji.
1: A problem z adresem ma 400 tysięcy studentów w Polsce. Okazuje się, że 400 tysięcy studentów nie ma gdzie mieszkać.
0: O, to smutne. To życzymy, żeby jak najszybciej znaleźli właściwy adres i mieszkanie, bo połowa studenckiego życia mniej więcej polega na tym, że chcesz wrócić do domu, a zapomniałaś, gdzie mieszkasz.
2: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Czyta lektor AI.

0: Soko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl. Party people!
4: Dajemy wam najlepszych DJ-ów, najlepsze miksy.

0: 20 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Max Party jest właściciel całorocznego halowego toru kartingowego E1 Go Kart, Kielce Ściegiennego 513.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Na leżaku!
6: Całą paczką!
5: Na luzie!
4: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
0: RMF Max. Lato na maksa!
5: Lato!

0: Ostatni piątek wakacji też może być przyjemny. Spędzacie go z RMF Max, gramy wam najlepiej. Gibbs, Kukon i Jonathan.
1: Jest afera wokół prezydenckiej imprezy dla młodych. W ten weekend do Juraty prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodych i z Kolima. No i się internet oburzył, że jak to tak z Kolim u prezydenta nie przystoi, że tak mało patriotycznie.
2: Ale przecież z Kolim jest turbopatriotą.
1: Tak?
2: Jeśli chodzi o kiełbasę, nie dość, że lubi, to jeszcze ma swoją. No i do tego tanie tankowanie. Bardzo dziękujemy, panie Skolimie.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo Zuchy! Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
6: I po reklamie.
7: Sporo słońca, lokalnie trochę chmur. Tak mijać ma nam reszta popołudnia i wieczór na obszarze województwa świętokrzyskiego. Po deszczu na razie nie ma mowy, ale okresami wiatr wiać będzie mocniej. Tego popołudnia od 26 do lokalnie 28 stopni. Wieczorem 19 przy zachodzie słońca. No dodajmy, w Kielcach słońce zajdzie dziś 31 minut po 19. Od najdłuższego dnia w roku ubyły nam już w sumie 2 godziny 45 minut.
2: RMF Max.
8: RMF Max. RMF.

0: południu też.
1: Od poniedziałku będziemy tutaj od 12.
0: Także jak ciągle chcecie mieć nas do śniadania, to musicie trochę później wstawać.
1: Asia, Irek, dzięki.
0: Za wspólne 13 lat. To nawet bardzo dzięki.

0: Reklama.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
3: Radom, Słowackiego 84.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: To, co ważne w telegraficznym skrócie. Michał Michta w studiu. Zapraszam na Flash o 15. Międzynarodowy Komitet Olimpijski komentuje sprawę zatrzymania szefa PKOL-u Radosława P. w związku z aferą Zonda Krypto. Na razie ogranicza się do ogólnych sformułowań.
3: Pozostaje w kontakcie z Polskim Komitetem Olimpijskim, by uzyskać więcej informacji na temat bieżącej sytuacji. Zapowiada też uważne monitorowanie kolejnych kroków, jakie będą podjęte w sprawie Radosława P. A zatem MKOL na razie wstrzemięźliwy. Podobnie jak choćby członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak usłyszałem, kluczowe dla najbliższych decyzji będzie to, czy Radosław P. ostatecznie trafi do aresztu.
2: To był Patryk Serwański.
0: Słuchacie RMF Max.
2: W to piątkowe popołudnie jesteśmy z wami za kierownicą. Przed nami ostatni weekend wakacji. Spodziewamy się wzmożonego ruchu na głównych trasach regionu, m.in. na S7.
4: Apel do wszystkich kierowców. Nie jedziemy po spożyciu alkoholu. To jest pierwsza podstawowa zasada. Druga, jeżeli następnego dnia po jakimś spotkaniu rodzinnym mamy wyruszyć w podróż, zbadajmy się, czy na pewno mamy zero i czy na pewno dobrze się czujemy.
2: Radzi Dariusz Kałwa z Polskiego Związku Motorowego w Kielcach. Na moment zaglądamy do Ostrowca. Ponad 190 tysięcy złotych. Tyle pieniędzy miasto przeznaczyło na wyprawki dla przedszkolaków z publicznych placówek. Blisko 1000 maluchów dostanie m.in. kredki, farby czy zapas papieru. I jeszcze krótko o tym, co w kulturze. Teatr Żeromskiego 1 września oficjalnie przejdzie pod zarząd Ministerstwa Kultury. Nowy dyrektor Jacek Jabrzyk zapowiada, że pierwszą premierą będzie powrót Odysa.
5: Ten tytuł będzie gościł na scenie Kieleckiego Teatru po raz drugi. Tym razem będzie go robił Paweł Miśkiewicz z dużą grupą aktorów.
2: Premiera w grudniu. Ciekawie zapowiada się też planowana na przyszły rok Koala.
5: Rodzaj śledztwa detektywistycznego, tam się pojawiają wątki kolonialne.
2: A u nas pora już na flash sportowy.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Dwa polskie kluby w fazie ligowej europejskich pucharów. Lech w rewanżu zremisował 2-2 z FC Tun, Jagiellonia pokonała 2-1 Iberię Tbilisi. W kolejnej fazie poznaniacy zmierzą się m.in. z Bayerem i Benficą, a Jaga z Olimpikiem Lyon i Crystal Palace.
7: Przede wszystkim jestem dumny z naszej drużyny, ze wszystkiego, co osiągnęliśmy.
6: Mówił pomocnik Jagi K1 Schmidt. Polskich akcentów zabraknie w lidze konferencji. Raków Częstochowa w rewanżu przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, Górnik Zabrze z AS Monaco 4-1. Za to na lokalnych boiskach kolejna kolejka ekstraklasy. Korona Kielce zagra dziś z Wisłą Płock, a Legia Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Na Wyspach kolejne transferowe hity. Bradley Barcola coraz bliżej transferu z PSG do Liverpoolu. Na stole 120 milionów funtów. Za to Chelsea zdecydowane na pozyskanie Emiliano Martineza. Zmieniamy dyscyplinę. Polskie siatkarki wygrały 4. mecz Mistrzostw Europy. W Stambule pokonały bez straty seta Niemki.
8: Ten wynik nie oddaje do końca jego przebiegu. To był naprawdę ciężki mecz. My też na taki mecz byłyśmy gotowe.
6: Podsumowała libero Justyna Łysiak. Dziś o 18:00 mecz z Turczynkami.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Do końca dnia na obszarze województwa świętokrzyskiego zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane. Dokuczać może nam mocniejszy wiatr. Chwilami porywisty, dmuchać ma z południowego wschodu. Bardzo ciepło, gorąco tego popołudnia. Wieczorem 19 stopni to przy zachodzie słońca, nocą minimalnie 16 kresek. Nocą i jutro pojawić mogą się u nas opady deszczu. Nocą może także zagrzmieć.
0: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
9: Hity na maksa.
10: Ja odmawiam dołączenia się do tej ogólnej depresji związanej z ostatnim piątkiem wakacji. Nic to.
11: Wrzesień też jest piękny. Tak, dobrze, że się tutaj zgadzamy i mamy nadzieję, że wy też. Spróbujemy trochę tej dobrej energii przekazać dzisiaj w RMF Max, tu kanał nadawczy.
12: RMF Max.
11: Siwek i Borycka z wami.
10: I Temper City, numer Self-Aware. W głośniku proszę dać głośniej, to jeden z najlepszych bangerów wakacji, które podkreślamy, wcale się mentalnie nie muszą kończyć. Zostańcie z nami.

0: Różnie nasze bęgery na ludzi działają. Na niektórych tak, że robi się z nich sprężyna. Z Boryckiej się zrobiła trochę galareta bardziej przed chwilą.
1: Tak, dziękuję. Traktuję to jako komplement odnośnie mojego tańca. I dobrze, niech tak zostanie. Somber za nami w RMF Max, 17 minut po trzeciej. No to co? Chyba trzeba by zapytać, nie? Stop. O czym teraz myślisz?
0: No i prosimy oczywiście o odpowiedzi, jak zawsze, na Messenger RMF Max, te, które najbardziej zdobędą nasze serce swoją kreatywnością i błyskotliwością, zgarniają 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze.
1: A też przypominamy, że my mamy taki radar, że wiemy, które myśli są prawdziwe też w jakiś sposób, takie szczere, z intencją, więc takie na pewno wybierzemy. Dajcie znać, o czym myśleliście, kiedy padło stop. Głosówki zbieramy na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach

0: Historyczne oceanarium 3D, safari ze zwierzętami i mnóstwo rodzinnej zabawy. Przyjdź teraz i wróć do nas po kolejną przygodę. Jura Park Bałtów. Kup bilet i zgarnij drugi gratis. Poleca RMF Max.
1: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, między innymi pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Axwell Bonnie, Whatever Turns You On w RMF Max. Ładujemy tłuste bity prosto przez głośnik, ale oczywiście są miejsca cały czas tego lata w Polsce, gdzie tłusty bit można na żywo podnieść z ziemi, że tak powiem.
1: Tak jest, festiwalowe lato jeszcze trwa. Fire Festival właśnie się zaczyna w Chorzowie. Tam dzisiaj Dzień Polski, bo między innymi BDS, Kukę, 2115, Miu, Problem i Zali, ale będą też inne gwiazdy. Natomiast na miejscu są już Ola i Grzesiu, no i oni zaczynają festiwal z dobrym smaczkiem, można powiedzieć.
0: Żeby się móc z nimi połączyć, to oni tam zawlekli ten nasz sprzęt radiowy. Halo, halo!
2: Dzień dobry, my już meldujemy się z Fire Festival w Chorzowie!
3: Jesteśmy naprzeciwko sceny w strefie Misti, próbujemy matcha latte. Ola, jak ci smakuje?
2: Jest przepyszna, no i ta miejscówka, mogę sobie oglądać koncerty, popijać przepyszną matcha latte, no jest wyśmienicie.
3: Ja jestem fanem, ja chyba pójdę po drugą jeszcze, tak coś czuję.
2: A jak oceniasz, tak od 1 do 10?
3: No ja to dziesiąteczkę, ale ja jestem fanem matchy po prostu, nie?
2: Pyszna matcha na dziesiątkę, także wpadajcie, jeżeli jesteście na Fire Festival, to wpadajcie do strefy od Misty, tam matcha latte i widzimy się pod sceną.
3: Wpadajcie i próbujcie!
1: Ale zabiegani. A jak chcecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to zaglądajcie na Instagrama RMF Max, bo tam na wideo cały Fire Festival. RMF
4: Max. RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu. Program zawiera lokowanie produktu, którym jest matcha latte, oferowana przez firmę Misty Universe spółka z o.o.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl. Party people!
8: Dajemy Wam najlepszych DJ-ów. Najlepsze miksy.

0: więcej w RMF Max.
1: Sponsorem programu Max Party jest właściciel całorocznego halowego toru kartingowego E1 Gokart, Kielce Ściegiennego 513.
2: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato. Na maksa.
3: Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
4: To szybki raport pogodowy dla województwa świętokrzyskiego. Końcówka dnia wciąż chwilami wietrzna, za to nocą pojawić mogą się przelotne opady, a gdzieniegdzie także burze. Minimalnie w nocy 16 stopni. Jutro w dzień od 23 do 25. W pierwszej części soboty nieco więcej chmur. No i jutro także przelotne opady deszczu. Ciśnienie spadnie nam nieco, dlatego nasze samopoczucie może nie być najlepsze. W niedzielę już znacznie przyjemniej.

0: Odważnie, z podniesionym czołem, drodzy państwo, wchodzimy coraz głębiej w weekend. Jest coraz piękniej.
1: Tak jest. Za 10 minut będzie godzina 6. Ten piątek dopiero się rozkręca. Za chwilę tutaj graba. No i fajne numery oczywiście przed nami. A my co? My też weekend już możemy zacząć w sumie. Ty patrz.
0: No ty patrz, jak to zleciało, Grażynko.
1: Wspaniale. Kanał nadawczy wraca w poniedziałek po 15, więc wtedy się słyszymy. Siwek i Borycka, dzięki za dziś.
0: Do usłyszenia.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Reklama.
1: Hej, co u Ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
1: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
3: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
4: Kuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Wieczór w Kielcach to trochę karuzela i ochłodzenie po pełnym słońca dniu. 21 stopni aktualnie na termometrach. Noc przyniesie chłodniejsze powiewy, by nad ranem temperatura spadła nawet do 14 stopni. Szansa na deszcz jest niewielka, mimo że na niebie pojawiają się obłoki. Sobota to diametralna zmiana. Pamiętajcie, możliwe opady i ledwie 21 stopni na plusie. Za to niedziela to zupełnie inny klimat. Znów będzie ciepło, słonecznie, a na termometrach nawet 26 na plusie.

No jak to możliwe, że to ostatni piątek, piąteczek, piątunio na wakacjach? Ale będzie fajnie, obiecuję. Przemek Grabowski w RMF Max. Startujemy ostatni weekend na wakacjach. Od 20 listach Hobbens, od 21 Max Party. Będę miał dla was dużo premier. Co robicie? Gdzie jesteście? Kogo pozdrawiacie? Dajcie znać SMS-em na 3001.

0: Final Official Akon Dangerous. Teraz coś bardzo świeżego. Nasza premiera tego weekendu. Słyszeliście już o projekcie Girls? Możecie je zobaczyć na naszym Instagramie. To muzyczny projekt Julki Żugaj. Dziewczyny mają talent, fajnie śpiewają i mają debiutancki singiel, który gram wam piątkowo, premierowo. Zresztą niech dziewczyny zrobią to osobiście. Proszę bardzo.
1: Cześć, tutaj Girls! Już teraz na antenie radia RMF Max możecie odsłuchać naszego debiutanckiego singla pod tytułem Girls.
2: Zapraszamy na nasz kanał na teledysk
1: i mamy nadzieję, że piosenka wam się spodoba.
3: RMF Max!
4: And now, ladies and gentlemen,

0: brzmi Chico, Chico, Chico i Chica. Pozdrawiam wszystkich DJ Goja, Jason Derulo jeszcze wakacyjnie. Piątkowo właśnie kogo chcecie pozdrowić tak na końcówce wakacji? Można pisać. Numer SMS-y to 3001, koszt jak zwykła wiadomość albo Messenger RMF Max. Są pozdrowienia dla całej ekipy RMF Max. Dziękujemy, a dzisiaj ekipa także na Fire Festiwalu. Będziemy tam. Mam tu napisane, że ekipa słuchaczy wraca właśnie z nadmorza. Wakacje się kończą, ale humor nadal letni. Pozdrawiają Ola, Bartek i dzieciaki z Poznania. Dziękuję bardzo. Jaro słucha nas już weekendowo w swoim nowym, skończonym domu i napisał, że planuje dzisiaj wyjątkowy wieczór bez szlafroka. No, soczyście, mam nadzieję, że rolety też już zamontowane, jakby co. RMF
1: Max. Reklama. Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
8: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
8: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
12: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
14: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

Rapsy na piąteczek, Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. Ty masz, a ja mam wasze kolejne pozdrowienia. Jeszcze wakacyjne i weekendowe są gorące z helu. Super. No mam nadzieję, że nie będzie aż tak padać, bo zapowiadają opady nad morzem. Ostatni weekend spędzamy na plaży i nigdzie nam się nie śpieszy. Super. Pozdrawiają Kasia i Natalia aż z Wrocławia. Są też pozdrowienia dla wszystkich, którzy tak jak ekipa próbuje wycisnąć się z tych wakacji jeszcze ostatnie chwile. Grill odpalony. Znajomi są RMF Max. RMF Max. Max. Wow, po amerykańsku powiedziałem. Gra ekipa z Bydgoszczy. No super, słuchajcie. Niektórzy na grillu o tej porze piątkowo, to ja się czuję tak, jakby to nie był ten ostatni, tylko pierwszy weekend wakacji oficjalnie. Z kim jesteście, co robicie, kogo pozdrawiacie? Dajcie znać, gramie SMS-em na 3001, można także na Messengerze, na Fejsie. No to teraz dla tych, którzy może grillują też, zazdro, pozdro, chaosowa nowość w RMF Max. Sony Fodera wraca w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: Czy to będzie największy hit tego lata na liście Hot Bands? Sprawdzimy to na pewno. Kolejne notowanie dzisiaj o 20. Fire, Shimza, Jarko. Na pewno te wakacje to czas Afro House'ów. Teraz czas waszych pozdrowień piątkowo-weekendowo. Pozdrawiam dziewczynę Maję, z którą właśnie jedziemy na spontaniczny weekend nad jezioro. Maja obiecuje tym razem naprawdę rozbije namiot bez instrukcji. Kuba pozdrawia. Pięknie, trzymam za was kciuki. To nie jest łatwe taki namiot sobie rozstawić. Trzeba się naprawdę nastresować, ale warto, w szczególności jak można podziwiać Drogę Mleczną gdzieś poza miastem. Trzymam za was kciuki i czekam na więcej waszych jeszcze wakacyjnych, piątkowych pozdrowień. Dajcie znać SMS-owo na 3001 albo na Messengerze RMF Max, a za kilka minut u mnie klubowa mega petarda tego weekendu, czyli świeży bit od ekipy Swedish House Mafia.
1: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
3: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
2: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
4: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Wieczór w Kielcach to trochę karuzela i ochłodzenie po pełnym słońca dniu. 21 stopni aktualnie na termometrach. Noc przyniesie chłodniejsze powiewy, by nad ranem temperatura spadła nawet do 14 stopni. Szansa na deszcz jest niewielka, mimo że na niebie pojawiają się obłoki. Sobota to diametralna zmiana. Pamiętajcie, możliwe opady i ledwie 21 stopni na plusie. Za to niedziela to zupełnie inny klimat. Znów będzie ciepło, słonecznie, a na termometrach nawet 26 na plusie.

Pamiętacie jeszcze Tymka? No na pewno pamiętacie, on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, jeszcze nie rzucił mikrofonem. Tutaj Tymek i jego anioły i demony. Dzięki za wasze wakacyjne, piątkowe pozdrowienia. Numer SMS 3001 albo Messenger RMF Max. Są wielkie pozdro z trasy dla wszystkich, którzy wracają dzisiaj akurat z wakacji. Przed nami jeszcze 400 km, więc Max zostaje do samego domu. Super, Ania i Michał, szerokości. Jak będziecie wracać, jak się zrobi ciemno, to podziwiajcie także dzisiaj piękny księżyc, bo dzisiaj ostatnia taka piękna pełnia, oczywiście jak nie będzie akurat chmur. Wczoraj była taka prawie pełnia, ja widziałem, ale był piękny księżyc, naprawdę, też to widzieliście. Trzeba to będzie oglądać, może ktoś zrobi jakieś piękne zdjęcie, wyślę grabie, to ja sobie wydrukuję, jak będzie takie naprawdę bardzo dobre, tylko proszę tam nie podkręcać mi tutaj inteligencją. Dla wszystkich na trasie też obiecany mega banger od ekipy Swedish House Mafia. Ja po prostu jestem zakochany w tej produkcji, a jeszcze Lykke Li, Happiness Is So Sad na starcie weekendu u nas.

0: sama.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit, zaoczne liceum i szkoły policjalne, PHP, administracja. Przenieś się do nas, zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Media Expert.

0: koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Bilet za bilet w Jura Parku Bałtów? Tak! Tylko do końca sierpnia kup bilet kompleksowy do Jura Parku i odbierz gratis bilet do Wioski Świętego Mikołaja lub na Halloween. A tego lata czekają na Was tuptozaury, interaktywne, tańczące dinozaury, nowe, prehistoryczne oceanarium 3D, safari ze zwierzętami i mnóstwo rodzinnej zabawy. Przyjdź teraz i wróć do nas po kolejną przygodę. Jura Park Bałtów. Kup bilet i zgarnij drugi gratis. Poleca RMF Max.
6: I po reklamie.

0: Maxa. RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Piątkowy wieczór w Kielcach upłynie spokojnie. 23 stopnie aktualnie. Temperatura będzie z każdą kolejną godziną jednak spadać, by nad ranem zatrzymać się na poziomie 14 kresek powyżej zera. Zatem jeśli w piątkową noc planujecie imprezować, to weźcie ze sobą ciepłą kurtkę. Chmur będzie przybywać, ale szansa na deszcz dzisiaj raczej nie istnieje. Sobota to wyraźny oddech. 21 stopni to temperatura maksymalna, możliwe przelotne deszcze. Za to aktywności na świeżym powietrzu warto zaplanować na niedzielę. Dużo słońca i brak deszczu.
3: Ten ostatni piąteczek, ale wciąż wakacyjny. Przemek Rybowski, witajcie wieczorowo, weekendowo w RMF Max. Od 20 lista Hop Bands, teraz numer, który rządził w trakcie tego lata w zestawieniu, nawet na miejscu pierwszym. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nawet Sokół wpadł do nas ostatnio z projektu Enklawa. Tutaj też Enklawa puka Jeliwka, chce więcej. Co powiedział Sokół? Sprawdzicie na Instagramie, a ja sprawdzam wasze jeszcze wakacyjne, weekendowe, piątkowe pozdrowienia. Numer SMS 3001. Pozdrawiam wszystkich, którzy urlop mają dopiero we wrześniu. Kiedy inni wracają do pracy, to my dopiero pakujemy walizki. To jest piękne, napisał Paweł z Gdańska. Dokładnie, Paweł, to jest przepiękne. No niekoniecznie pogodowo musi się udać, ale finansowo na pewno lepiej na tym wyjdziecie. Są też pozdrowienia przez Messengera RMF Max dla całej ekipy, która właśnie zaczyna ostatni wakacyjny weekend w domku na Mazurach. Cudownie. Nie pytajcie, o której idziemy spać, bo sami jeszcze nie wiemy. Karolina, Mati, Vera i Krystian. No ja wiem, no na pewno nie teraz, no nie o 19:09. No co wy?

Tame Impala szykuje się na kolejne sukcesy także u nas na liście Hot Bands, bo po tym, po Draculi jest już jego nowy numer, który sprawdzicie w poczekalni rmfmax.pl. Będziemy odliczać piątkowo od 20. A dzieje się dzisiaj także na festiwalu RMF Max. Zaprasza was na najciekawsze wydarzenia. No i dzisiaj Stadion Śląski w Chorzowie Fire Festival 2026. Dzisiaj w line-upie BDOS, Kukę, Louis Villan, Miu, Problem, Zalia, a w sobotę Alan Walker. W niedzielę na przykład DJ Snake i Kungs. I nasza ekipa już tam jest. Dziękuję. Widzę wszystkie zdjęcia fanów, które wrzucacie w naszej maksymalnej strefie. Jesteście wszyscy przepiękni, uśmiechnięci, tylko czy pogoda dopisuje? Połączymy się z naszą ekipą RMF Max na Fire Festiwalu dosłownie za kilka minut. Będziecie mogli usłyszeć, jaki klimat tam panuje o tej porze. Na starcie tego weekendu, ale czuję, że będzie ogień.

0: Świętują z nami ostatni weekend wakacji i wkręcamy te żaróweczki. Świętowanie także dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie, no bo wystartował Fire Festival. Mieliśmy dla was bilety, pozdro dla wszystkich, którzy wygrali, uśmiechnięci. Ale posłuchajmy, wiem, że nie wszyscy mogą tam być. Posłuchajmy, bo na miejscu jest ekipa RMF Max, jest Greg Barney. Tak więc, halo ekipa, jaki klimat? Jak pogoda? Siema, siema!
1: Siema, graba!
2: Siemano, siemano, meldujemy się, jesteśmy na Fire Festiwalu w Chorzowie. Pogoda cudowna.
1: Świetna atmosfera, świetni ludzie, świetni artyści, no po prostu jest cudownie.
2: A Ola, na kogo najbardziej czekasz dzisiaj?
1: No ja od zawsze i na zawsze fanka Problemu, a ty?
2: Ja dzisiaj czekam na BDS-a 2115, ale też chętnie zobaczę Kukę 2115 na scenie.
1: A, czyli rodzina 2115 dzisiaj w akcji.
2: Dokładnie tak. Wpadajcie, szukajcie nas, bo jesteśmy, jest tutaj nasza strefa, uśmiechajcie się do aparatu.
1: Mamy gadżety dla was, także szukajcie.
2: I szukajcie się na naszych socialach.

0: Ciekawe, który tata to usłyszy w roku szkolnym. Sorry, papi, to piki beki. Czy tatuś w końcu usłyszał, rozumie? Sorry, papi. Dzięki za wasze wszystkie wiadomości. Messenger RMF Wax albo SMS 3001. Gdzie jesteście? Z kim żegnacie wakacje oficjalnie? Numer SMS 3001. Są wakacyjne pozdrowienia dla mojej najlepszej przyjaciółki Zuzy. Dzięki za najlepszy wyjazd tego lata, Zuza. Za 1000 zdjęć i historie, których lepiej nie opowiadać rodzicom, napisała Marta. Dokładnie. Nie wszystko musi być wiadome, niech pozostanie lekką tajemnicą. A co tam w pogodzie w ten ostatni weekend wakacji? Sprawdzimy to dosłownie za chwilę. Hity na maksa.
1: Max. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: lokalnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
2: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Piątkowy wieczór w Kielcach upłynie spokojnie. 23 stopnie aktualnie. Temperatura będzie z każdą kolejną godziną jednak spadać, by nad ranem zatrzymać się na poziomie 14 kresek powyżej zera. Zatem jeśli w piątkową noc planujecie imprezować, to weźcie ze sobą ciepłą kurtkę. Chmur będzie przybywać, ale szansa na deszcz dzisiaj raczej nie istnieje. Sobota to wyraźny oddech. 21 stopni to temperatura maksymalna, możliwe przelotne deszcze. Za to aktywności na świeżym powietrzu warto zaplanować na niedzielę. Dużo słońca i brak deszczu. We'll be right back.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Halofonii Cymsa, gdzie jesteście? Oskar czeka na wasze głosy na liście Hobbens bez końca. No to może być pasmo sukcesów bez końca dla niego. Także jesienią. A kto rządzi jeszcze? Jeszcze w trakcie lata, jeszcze wakacyjnie na piątkowej liście Hobbens. Przekonamy się dosłownie za kilka chwil. Nowa dziesiątka, dużo nowości. A od 21 impreza. Zapraszam wszystkich na Max Party.
1: Piątek piąteczek zobowiązuje, no chyba nie będziecie siedzieć w domu, prawda? Tour de Club w RMF Max Kielce. Sprawdzamy opcję. Artur Fiałkowski. Zapraszam. Klub Ultraviolet w piątkowy wieczór zaprasza was na Latino Night. Tutaj taniec i energia. Na scenie ponownie pojawią się wasi ulubieńcy, czyli Rodrigo Rodriguez i Caitlin Lazzo. Od pierwszych minut porwą was klimatami takimi jak latino, salsa, reggaeton czy bachata. Impreza startuje o godzinie 21. Sobota to klub Maska. Navarro Wurtles będzie gościem specjalny najbliższej sobotniej nocy. Doskonale odnajduje się w klubowym brzmieniu, wie jak budować emocje na parkiecie, a jeśli nigdy nie byliście tego świadkami, możecie przekonać się w tę sobotę. Godzina 20, otwarcie bram w klubie Maska. House Behind the Mask. Sobota to także taniec pod gołym niebem. Rave na placu Moniuszki od 19 do 22. Przez 3 godziny będziecie mogli tańczyć do selekcji DJ-a Bumblecata. Wejście jest darmowe.
2: Reklama.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Party people!

0: 17 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Max Party jest właściciel całorocznego halowego toru kartingowego E1 Go Kart Kielce Ściegiennego 513.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Muszę wam powiedzieć, że jestem trochę wesoły, trochę smutny. Wesoły, bo piąteczek, bo weekend. Trochę smutny, bo ostatni wakacyjny. Ale przede wszystkim to jest wesoło. No jest bardzo przebojowo. Przemek Grabowski, witajcie na liście Hop Benz. Jest piątek, no jest ekipa Dub Dogs. How does it feel? To dzisiaj dziesiątka.
3: RMF Max. Ten numer 10.

Mamy weekend, może ostatni na wakacjach, ale wciąż weekend. No i mamy weekend, nowość od projektu Meduza, która czeka na wasze głosy. Więcej takiego bitu już dzisiaj o 21:00. Jeszcze nasze Max Party na wakacjach. rmfmax.pl, tam sprawdzacie hity, a piątkowo na 9:00 ląduje Robin Schulz, jego Better Times.

I tak fajnie, wprowadza nas w weekendowy czas Alex Warren i jego Passenger, ta ósemka dzisiaj na liście Hot Bands. Teraz kolejna premiera tego weekendu. Piątek nowej muzyki w RMF Max. Kto się spodziewał takiej współpracy Francis i Sobel razem o jednym dniu w Polsce? One day in Poland. No to tak patriotycznie wskakujemy i oczywiście głosujemy.

0: Szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
1: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.

0: Kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patron!
1: I po reklamie.

0: świetnie, piątkowo, weekendowo i tak wciąż plażowo. Takie nuty kochamy, house music all day long, z takim motto Jonas Blue w słonecznym Edge of Desire. No ja się spodziewam, że we wrześniu będziemy się do tego bujać, chyba. Głosujecie na rmfmax.pl, otwieramy pierwszą piątkę, tutaj David Guetta i Alok, Run Run River.
1: Max 5, numer 5.

0: Co się okazuje, że może Tame Impala przez lata był taki alternatywny, ale Polska jednak oszalała na jego punkcie. Po sukcesie Jenny jest nowość. Luzę to premiera tego tygodnia poczekalnia listy Hobbens. Może to dlatego, że Tame Impala będzie w Polsce. Potwierdzono, że będzie headlinerem. Jest tym pierwszym na openerze w przyszłym roku. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hobbens, a tutaj tak zacnie klubowo i trensowo. Mistrz trensów Armin Van Buuren, śpiewa do niego Sasha Everlastin.
1: RMF Max. RMF Max. 3. Numer 3.

0: pylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca.

bez nas nie zaczną. To nowość od PZ, którą polecamy w tym tygodniu na liście Hopbands. I wiadomo, że bez was, no to nie będzie tego debiutu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. PZ, dziękuję na pewno z całego serca. Ja również na miejscu trzecim piątkowo Armin van Buuren i Sasha Everlasting. Na miejscu drugim DJ Goya, Jason Derulo, Michiko i czas na naszą weekendową jedynkę. Ostatni weekend wakacji i powrót na sam szczyt. Hurzel Ultra na te rządzą w numerze Moving to the Sun. One.

0: Skurzel Ultra na te wracają na miejsce pierwsze listy Hobbens, a my za chwilę wracamy na imprezę, świętujemy ten piąteczek. Za moment startuje Max Party, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Jak nie przegapić najważniejszych imprezowych propozycji w weekend? Przekonacie się teraz. Artur Fiałkowski, zapraszam w RMF Max Kielce Tour de Club. Już dzisiaj, od godziny 21 w klubie Ultraviolet króluje latino, reggaeton, bachata, salsa i tego typu klimaty. Rodrigo Rodriguez i Caitlin Lazzo na scenie pojawią się ponownie. To wasi ulubieńcy, ale nie będą sami. Gość specjalny to Adriano Bizuela, który w swoim energetycznym show na żywo z perkusją doda tej nocy jeszcze więcej ognia. Letnia scena KCK dzisiaj serwuje seans pod gwiazdami John Travolta i Olivia Newton-John w filmie Grease. Za to jutro to miejsce zamieni się w parkiet. Od 19 do godziny 20 rave na placu Moniuszki. Za muzyczną podróż odpowiada Bumblecat, DJ i artysta wizualny, który połączy różne style. Wstęp jest darmowy. Pamiętajcie, że w noc sobotnią również masa dobrego house'u wybrzmi z głośników w klubie Maska. Tym razem gościem specjalnym nocy House Behind the Mask będzie Navarro Huertos.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
4: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Halo, jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max.
7: Lato na maksa.
8: Lato na maksa.

Oczywiście, że nie musisz. Jest tutaj wasza ekipa, Przemek Grabowski i DJ Ratmix. To jest nasze piątkowe Max Party. Mamy tutaj dla was hiciory, mamy nowości, mamy klasyki. Znalazła się także ona, Madonna, chociaż tutaj dotarły do mnie takie informacje, że to się nie powinno mówić Madonna, tylko Madonna.

0: Full Disco Machine u nas piątkowo wciąż wakacyjnie weekendowo, a Kungs w ten weekend na Fire Festiwalu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Spodziewajcie się zdjęć i fajnych relacji także u nas na Instagramie w ten weekend. Warto śledzić RMF Max. A w kolejnym secie jeszcze wakacyjnie wieczorowo za chwilę Axwell i jego Whatever Turns You On.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowi. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie.

0: Długie wakacje. Zdrowid.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

0: Dziwy Slim Shady jest tylko jeden, wiadomo, to król Slim Shady, czyli Eminem. Rekord Guinnessa należy do niego, naprawdę trafił do księgi rekordów Guinnessa jako super szybki raper. Ciekawe, czy White pobiłby taki rekord, no przynajmniej w Polsce, przynajmniej taki rekordzik. White i imprezowa ekipa, to co się tak startuje. Nasz kolejny piątkowy set w Max Party, za chwilę Calvin Harris i Rihanna.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

możemy, to na pewno Repeat It. Ed Sheeran i Martin Garrix u nas wakacyjnie, piątkowo, weekendowo w Max Party. No i można powtórzyć piękny księżyc, słuchajcie. Można będzie podziwiać, jeżeli nie będzie na waszym niebie dzisiaj wieczorem i w nocy chmur, no to przed nami pełnia księżyca. A to oznacza, że wiele osób będzie mieć problemy ze snem. To dobrze, bo my tutaj serwujemy dużo dobrego bitu i na pewno z nami nie zaśniecie. Dzisiaj Lady Gaga otwiera kolejny set w Max Party Just Dance. No to tańczymy.

0: Ty masz, to Gips i Kukon zamykają nasz kolejny set przy piątku w Max Party. Świętujemy ten ostatni weekend wakacji oficjalnie, no i jeszcze będziemy tańczyć, dobrego bitu na pewno nie zabraknie. W naszym kolejnym secie wróci Becky G Topic, wakacyjny hit tego lata, Sorry Papi, no i nowość od Aloka, dla którego zaśpiewała Jennifer Lopez.
1: Piątek piąteczek zobowiązuje, no chyba nie będziecie siedzieć w domu, prawda? Tour de Club w RMF Max Kielce. Sprawdzamy opcje. Artur Fiałkowski, zapraszam. Klub Ultraviolet w piątkowy wieczór zaprasza Was na Latino Night. Tutaj taniec i energia. Na scenie ponownie pojawią się Wasi ulubieńcy, czyli Rodrigo Rodriguez i Caitlin Lazzo. Od pierwszych minut porwą Was klimatami takimi jak latino, salsa, reggaeton czy bachata. Impreza startuje o godzinie 21. Sobota to klub Maska. Navarro Wurtles będzie gościem specjalny najbliższej sobotniej nocy. Doskonale odnajduje się w klubowym brzmieniu, wie jak budować emocje na parkiecie, a jeśli nigdy nie byliście tego świadkami, możecie przekonać się w tę sobotę. Godzina 20, otwarcie bram w klubie Maska. House Behind the Mask. Sobota to także taniec pod gołym niebem. Rave na placu Moniuszki od 19 do 22. Przez 3 godziny będziecie mogli tańczyć do selekcji DJ-a Bumblecata. Wejście jest darmowe.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
10: Casa de Palma.
6: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
10: SMS o treści MAX na numer 7327.
6: Koszt 3,69.
10: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.